0: za twoje kwaśne miny.
1: Ja ciebie też.
0: Moje błędy i winy.
1: Ty chyba też.
0: Kiedy w głowie labirynt.
1: Ja ciebie też.
0: O tym zapomnimy, kiedy moc mają czyny. Bo ja kocham cię.

0: nocy. To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Miasta Szklarska Poręba.
1: Szklarska Poręba stawia na sport w mistrzowskim wykonaniu. Uroczyście otwarto zmodernizowaną rolkostradę i nowoczesną strzelnicę treningową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego. Ta warta ponad 2 miliony złotych inwestycja ma stać się kuźnią przyszłych biatlonowych i biegowych talentów. Wśród tych, którzy ramię w ramię z młodymi sportowcami przecięli symboliczną wstęgę, był burmistrz Szklarskiej Poręby. Paweł Popłoński nie krył dumy z faktu, że miasto zyskało obiekt na europejskim poziomie. Inwestycja nie doszłaby do skutku, gdyby nie rządowe wsparcie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Resort sportu reprezentował sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Piotr Borys, którego ministerstwo mocno zaangażowało się w finansowanie tego projektu. Posłuchajmy, co na gorąco, tuż po oficjalnej części, mówili włodarze i sami uczniowie.
2: Środki, które pozyskaliśmy na budowę i przebudowę rolkostrady oraz budowę strzelnicy dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.
1: Burmistrz Paweł Popłoński.
2: To są również środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach inwestycji istotnych dla sportu. No bardzo się cieszymy, że ta inwestycja dobiegła końca i już za chwileczkę będziemy mogli obiekt oddać do użytkowania właśnie młodzieży, która uczy się w szkole, która jest za nami. No myślę, że to w znaczący sposób poprawi zarówno komfort ich funkcjonowania tutaj, ale i wyniki, bo do tej pory, żeby móc trenować, no to młodzież musiała dojeżdżać albo do Jakuszyc, albo do innych obiektów, które umożliwiały chociażby treningi strzeleckie. No dzisiaj to mają na miejscu. Myślę, że to fantastyczna rzecz i przyczyni się tylko na progres wyników i naprawdę to, że szkoła, która od lat jest kuźnią talentów, dalej utrzyma ten rym. To miejsce w naszym stopniu przyczyni się do tego, że nasi uczniowie będą mogli osiągać lepsze wyniki. Wychodząc ze szkoły mogą trenować, nie muszą się rozpraszać i mają doskonałe miejsce, a wiemy doskonale, że przynajmniej jeżeli chodzi o biatlon, wytrzymałość i wydolność to jedno, ale niestety celność jest kluczowa.
3: Niezwykle ważny obiekt, szkoła sportowa, klasy sportowe, biatlon.
1: Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Piotr Borys.
3: Szczelnica plus trasa rolkowa, ponad 1,5 miliona złotych, inwestycja strategiczna polskiego sportu. Kiedy tak patrzymy na Szklarską Porębę i głównie biatlon, ale nie tylko, patrzymy na Karpacz, Saneczki, to nam się to znakomicie układa w cały system sportów zimowych. Ogromnie się cieszę, że tu są tak wspaniali ludzie, są też nasi olimpijczycy i szczególnie tutaj w tak pięknym miejscu, jak Szklarska Poręba.
4: Jest to kolosalny postęp. Konrad Badacz, olimpijczyk w biatlonie tegoroczny. Brak dojazdów do pobliskich Jakuszyc. 15 minut w jedną, 15 minut w drugą. Pół godziny można dłużej trenować. Pogoda, bo pogoda w Szklarskiej jest często lepsza niż w samych Jakuszycach, więc treningi będą po prostu możliwe, kiedy w Jakuszycach nieraz nachodzi mgła i jest to niemożliwe.
5: Jeździliśmy albo do Jeleniej Góry, albo do Jakuszyc. Bartosz Dewiszek, Mistrzostwo Polski w krosie. Wiadomo, czas dojazdu to jest wygodne, zwłaszcza dla osób, które mieszkają w internacie. Trasa jest dość duża, jest dużo podbiegów, na pewno więcej niż na Jakuszycach. No, mamy strzelnicę, mamy gdzie trenować po prostu teraz.
6: Dzień dobry, nazywam się Kamila Buchla, jestem trenerem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w dyscyplinie biatlon. Myślę, że może więcej dzieci się zachęci do tego, żeby do nas tutaj przyjść do szkoły, że to będzie takim priorytetem i plusem dla nich na tak, żeby jakby z nami współpracować, bo jest dużo też takich dzieci, które dojeżdżają do domów, są tutaj z okolic, czy tam Sobieszowa, Piechowic i taki dojazd potem po zajęciach ze szkoły do domu będzie dużo szybszy pewnie, gdy będą mogli pracować tutaj na miejscu, na obiekcie, niż z jakimiś tam godzinami i czasem dojazdu. Będziemy pracować na swoim obiekcie, tak? Będziemy go znać, będziemy mieć go przygotowanego, szybko dostępnego. Wiadomo, że Szklarska Poręba też jest takim miastem turystycznym, gdzie często też się borykamy z turystami, nawet pracując w Jakuszycach, gdzie ilość tras jest spora, a wiadomo, że z roku na rok tych turystów też jest coraz więcej i, no i to czasami jest dla nas utrudnieniem, jeżeli chodzi właśnie o dostępność i korzystanie.
3: Mamy tak naprawdę w tych sportach zimowych trzy główne ośrodki. To jest oczywiście Karpacz, Szklarska, czyli południe nasze. Oczywiście także Duszniki, czyli Dolny Śląsk. Mamy oczywiście Wisłę, czyli Wyspy Śląskie i naturalnie Zakopane. To są te trzy miejsca kluczowe dla sportów zimowych i trzeba w to inwestować. Dzieciaki są znakomite, profesjonalne i w tych trzech ośrodkach będziemy kształcić przyszłych olimpijczyków, a tak wspaniały tor i strzelnica temu tylko będzie pomagać, zresztą wspaniałe tradycje.
1: Z nowego obiektu cieszą się nie tylko biatloniści, ale także mieszkańcy i turyści, którzy będą mogli korzystać z pętli w wyznaczonych godzinach.
0: Radio Ekspres Miasta Szklarska Poręba. Audycja powstaje we współpracy z miastem Szklarska Poręba. Tydzień w regionie. Reklama.
7: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: Tydzień w regionie. Ekspres Jeleniogórski. Serwis informacyjny z Jeleniej Góry. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez miasto Jelenia Góra. W Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Podczas wydarzenia wręczono najważniejsze miejskie wyróżnienia osobom zasłużonym dla miasta w dziedzinach m.in. kultury, sportu, ochrony zdrowia, rzemiosła i działalności społecznej. Najwyższe honorowe wyróżnienie tytułu honorowego obywatela miasta Jeleniej Góry otrzymali Elżbieta Terlega-Stachów i Sławomir Gortych. Tytuły zasłużonych dla miasta dostali Anna Sinica, Leon Kotłowski i Marek Przyorski. Nagrodę miasta Jeleniej Góry otrzymała Elżbieta Markowska z zespołu wokalnego Agat, który świętuje 30-lecie. Były też ministerialne brązowe medale Gloria Artis dla Tadeusza Wnuka i Zbigniewa Frączkiewicza.
2: Początkowo byłam bardzo zaskoczona, że zostałam nominowana do takiego odznaczenia. Cieszę się bardzo i serdecznie dziękuję wszystkim, którzy docenili moją pracę. Moją pracę zarówno zawodową, jak i pracę społeczną. Sinica Anna, prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom przy Oddziale Pediatrycznym Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, wykładowca Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. W tym roku, jeśli chodzi o pracę społeczną, będzie 35 lat, natomiast w zawodzie pracuję już 37. Wiem, że dużo zrobiłam, choć nigdy nie oczekiwałam tego, że będę doceniona, nigdy nie oczekiwałam żadnych gratyfikacji, nagród, wyróżnień, bo robiłam to po prostu z serca.
3: Marek Przyorski. Ja się dopiero po fakcie dowiedziałem, że byli moi zawodnicy, medaliści Mistrzostw Polski, złożyli taki wniosek o honorowanie mnie taką nagrodą miasta Jeleniej Góry. Byłem zszokowany. Bardzo nie lubię takich uroczystości. Afiszowanie się jest dla mnie czymś obcym. Wolę spędzić czas na zajęciach treningowych, na zawodach, na stadionie. No jestem na pewno zaszczycony, dumny z tego tytułu, ale oczywiście to jest nie tylko moja zasługa. To jest zasługa moich wspaniałych zawodników przez tyle lat osiągających znaczące sukcesy. To dzięki ich sukcesom myślę, że przyczyniły się one do tego, że w dniu dzisiejszym taką nagrodę otrzymałem. Za co im oczywiście bardzo serdecznie dziękuję.
4: Jestem bardzo dumny z tego wyróżnienia i bardzo zaszczycony. To, o czym też mówiłem, kiedy je odbierałem, mam takie poczucie, jakbym zaciągnął jeden z większych kredytów w swoim życiu i mam nadzieję, że będę mógł go dzielnie spłacać i przyczyniać się dalej do tego, żeby Jelenia Góra stawała się coraz bardziej popularnym miastem wśród turystów z Polski, z zagranicy, bo jest to naprawdę niezwykłe miasto, jest to fantastyczny ośrodek kultury, miasto o wyjątkowej historii.
5: Dzisiaj padły też słowa o niespodziance na święta.
4: Tak, padły słowa o niespodziance na święta, dlatego że kolejny tom Karkonoskiej Serii Kryminalnej ukaże się w przyszłym roku. Natomiast w tym roku, jeszcze przed Bożym Narodzeniem, ukaże się coś innego.
6: Dzień dobry, my turyści jesteśmy.
7: Trendy na Śnieżkę.
4: O Jezu, turyści. Ja powinienem powiedzieć Guten Morgen, Frau Winkler i tak dalej.
7: Tylko nie mów, że tutaj jestem, bo wiesz.
6: Tu jesteśmy inkognito, żadnych Hauptmann, żadny nie. Ale nie przeszkadzamy, przepraszamy, że tak.
4: Tak, niespodzianki są nawet dwie. Pierwsza taka może bardziej oczywista, że powstanie szósty tom Karkonoskiej Serii Kryminalnej. On ukaże się w przyszłym roku. Natomiast dla czytelników będzie coś wyjątkowego jeszcze w tym roku. Przed świętami Bożego Narodzenia ukaże się pewna książka. To nie będzie kryminał, to nie będzie reportaż, to nie będzie bajka dla dzieci, ale to będzie coś o Karkonoszach, coś o Jeleniej Górze i coś, co mam nadzieję, że wielu czytelnikom zapewni przyjemne chwile podczas bożonarodzeniowej przerwy.
8: Wojciech Hadży, przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Faktycznie procedura wyłaniania tych osób jest dość długa, bo tak naprawdę od początku roku mieszkańcy, organizacje mają możliwość składania wniosków na tytuły honorowe. Taki tytuł jest na pewno motywujący do dalszych działań i z tego co wiem, to kilka z tych osób, które są tutaj, już mają w zanadrzu niespodzianki dla nas.
0: Ekspres Jeleniogórski. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Gminy Podgórzem.
1: Malowniczo położona miejscowość Przesieka w gminie Podgórzyn ma nową uliczkę, której patronem jest mieszkający tutaj przed II wojną światową wybitny artysta Erich Fuchs. Niewielka droga określana jest przez organizatorów jako najmniejsza ulica w Karkonoszach, mówi Anna Kurowska, wójt Podgórzyna.
2: Gmina malownicza, bardzo piękna i ściągająca różnych artystów, przede wszystkim malarzy właśnie i grafików. Mówi się, że jej walory krajobrazowe zostały odkryte już w latach 80. XIX wieku przez malarza Adolfa Dresslera, który prowadził pracownię malarstwa krajobrazowego we Wrocławiu i tutaj przyjeżdżał ze swoimi studentami. Wiele prac z tych jego planerów malarskich można podziwiać do dzisiaj, m.in. w Muzeum Karkonoskim, zarówno w Jeleniej Górze, jak i w Szklarskiej Porębie, w wielu kolekcjach prywatnych. Piękne malarstwo, także warto tutaj po prostu przyjeżdżać.
1: Kto był inicjatorem tego pomysłu?
2: Inicjatorem jest mieszkaniec Przesieki, pan Tomasz Budzyński, który też kolekcjonuje m.in. pracę Erisha Fuchsa. Natomiast my jesteśmy jako samorząd bardzo otwarci na propozycje mieszkańców. Jeżeli takowa się pojawi i będzie chęć nadania jakiegoś nowego imienia, nowej uliczce, jak najbardziej.
3: Dla mnie jest i zawsze będzie honorowym członkiem naszej społeczności.
1: Tomasz Buzyński z Przesieki, lokalny pasjonat historii.
3: Stąd jest taka idea, żebyśmy nie zapomnieli o takiej postaci, która tutaj swoją spuściznę zostawiając naprawdę zrobiła wielką rzecz. Pokrótce dla mnie wielki człowiek i wszystko powstało z pasji. Jest tego jakby największym dowodem, że chcemy, lubimy i zrobimy coś, żeby ta pamięć nie zniknęła. Też pomogli mi ludzie. Tutaj gro ludzi też jest zaangażowanych właśnie w krzewienie tej pamięci. Może nie tylko o Erichu Fuchsie, ale też o śląskich artystach, którzy tutaj przez Przesiekę się przewinęli i coś dla tego miejsca zostawili. Coś, co my cenimy dzisiaj jako wartości kulturowe, jako sztukę, jako wspomnienia, jako pamiątkę. Chcemy, żeby to trwało z nami i żeby upiększało nasze tutejsze życie.
4: To był taki grafik, który mieszkał niedaleko. Anna Polak. Mieszkam w Przesiece, w domu, który się nazywa Sadyba. Po sąsiedzku mieszkał, tak.
3: I tak naprawdę jeden z najbliższych sąsiadów.
4: I można powiedzieć, że w naszym domu są nawet malowane przez niego drzwi. Tam, gdzie teraz ten dom jest, no to się też zachowały malowane drzwi i sufity. U mnie sufity nie. No i grafiki, mieliśmy duży zbiór grafik, który przedstawiał pracujących kamieniarzy, zwożących drzewo na saniach rogatych, gospodarzy, sianokosy i tak dalej. Takie prace ludu śląskiego. Zresztą ta teka jedna była, prawda, zatytułowana chyba Lud Śląski.
3: Tak, jest,
4: tak.
5: Nową historię tworzymy właśnie poprzez otwarcie tej najkrótszej ulicy w Karkonoszach.
1: Agnieszka Rozenek z Urzędu Gminy Podgórzyn.
5: Powstaje nowa atrakcja na turystycznej mapie Gminy Podgórzyn i w ogóle Karkonoszy. Przybliży ona postać naszego artysty, pozwoli wszystkim zainteresowanym poznać jego sztukę, a był nietuzinkową postacią. Obrazował życie całych Karkonoszy, ale też i naszej Przesieki. Zasłużył na to, aby ta uliczka nosiła jego imię. Będzie to naprawdę nie lada gratka dla naszych turystów i na pewno wzbogaca to kulturalną mapę naszej gminy.
0: Radio Ekspres Gminy Podgórzyn. Audycja powstaje we współpracy z gminą Podgórzyn. Tydzień w regionie.
6: Reklama. Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Po reklamie.

0: radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
1: Dzień dobry, witajcie, zapraszam na wędrowanie i poznawanie. Dzisiaj śląska Fujiyama, jeździec bez głowy na wulkanie. Niegdyś grzmiała, odstraszała jęzorami ognia, dziś stanowi przyjazną wyspę samotności pośród kotlin i dolin rzecznych. Już stary kronikarz zauważył, że na jej szczycie można zrzucić ze stóp kurz dnia codziennego i doskonałym leśnym powietrzem odświeżyć ciało i ducha. Podczas wędrówek po Sudetach warto stanąć na szczycie kulminacji Pogórza Kaczawskiego. Mowa oczywiście o Ostrzycy, 501 metrów nad poziomem morza. To jeden z najpiękniejszych obiektów przyrodniczych w całych Sudetach. Na pewno jest to góra tajemnic. W latach 30. ubiegłego wieku archeolodzy dopatrzyli się w jej szczytowej partii kamiennych wałów z wczesnej epoki żelaza. Ich istnienia nie potwierdziły jednak nowsze badania. Nie brak także głosów twierdzących, że Ostrzyca była prasłowiańskim ośrodkiem kultu słońca. No ale wróćmy na ziemię i do wędrówek na Ostrzyce. Pierwsze elementy zagospodarowania turystycznego szczytu pojawiły się na początku XIX wieku, gdy nastał czas turystów. Właściciel pobliskiego majątku w Proboszczowie, Ferdynand Fryderyk Prencel, wzniósł w 1839 roku w połowie drogi na szczyt niewielkie schronisko gospodę. Wzgórze wraz z Lipową Aleją miało stanowić całość kompozycyjną z parkiem przydworskim właśnie w Proboszczowie. Podobno tylko dobry los sprawił, że wkrótce po wybudowaniu schronisko nie uległo zniszczeniu przez drzewo obalone w wyniku gwałtownej burzy. Spod schroniska roztaczał się ładny widok w kierunku północnym na Lwówek Śląski, Bolesławiec i Grodziec. Wejście na szczyt majestatycznego wzgórza ułatwiało 445 bazaltowych schodków, przy których znajdowały się poręcze, gdzieniegdzie stały też kamienne ławki. Na szczycie ze względów bezpieczeństwa zamontowano barierki. Jedną ze skałek nazwano imieniem Emilii, o czym informowała stosowna piaskowcowa piękna płyta. Emilia Wigert Prencel była żoną budowniczego schroniska i główną inicjatorką zagospodarowania wzniesienia. Z wierzchołka wzgórza roztaczał się kiedyś dużo rozleglejszy niż teraz widok. Większa przejrzystość powietrza i mniejsza liczba drzew pozwalały podobno dostrzec na horyzoncie Landeskrone koło Görlitz, a także w kierunku południowo-wschodnim Sobótkę. Tak jak i dzisiaj turyści mogli podziwiać malownicze panoramy gór i Pogórza Kaczawskiego, Karkonoszy i Gór Izerskich. Ze względu na wybitne walory przyrodnicze już w 1926 roku Ostrzyce objęto ochroną. Wizerunek szczytu zdobił liczne wydawnictwa przyrodnicze, turystyczne, a także widokówki. Pod koniec II wojny światowej wzgórze uznano za punkt strategiczny. W 1944 roku na stokach wykopano kilka linii okopów i stanowiska ogniowe, aby osłonić pole ostrzału, wycięto znaczną część drzew, również będącej pod ochroną partii szczytowej. Niewiele lepsze okazały się pierwsze lata powojenne. W lasach wokół Ostrzycy miały swą siedzibę oddziały partyzanckie Czarnego Janka, które walczyły z władzą ludową. Po rozprawieniu się z nimi zniszczono ładny budynek schroniska. Do dziś przy granicy rezerwatu pozostały po nim tylko fundamenty oraz głęboka betonowa studnia z boku leśnej drogi, w której miały mieścić się kosztowności z okolicznych majątków. Druga studnia nieco na wschód od zabudowań została zasypana. Tajemnicze są opowieści najstarszych mieszkańców Proboszczowa. Twierdzili do niedawna, że tuż pod skalistym szczytem była duża pieczara, schron, której wejście miało piaskowcowy portal. Wysadzono ją w powietrze dużą ilością materiału wybuchowego.
2: Reklama. Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Pan Rymbiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie. Persa.

Po 1945 roku Ostrzyca musiała długo jeszcze czekać na ponowną ochronę. Florystyczno-geologiczny rezerwat przyrody o nazwie Ostrzyca Proboszczowicka został utworzony dopiero w 1962 roku. Rezerwat utworzono w celu zachowania najpiękniejszych w Polsce gołoboży bazaltowych i ochrony roślinności porastającej szczytową część wzgórza. Ma on wysokie walory dydaktyczne, naukowe i krajobrazowe. W rezerwacie dozwolone jest jedynie korzystanie ze ścieżki wiodącej kamiennymi schodami na szczyt wzgórza. Stożkowaty kształt Ostrzycy spowodował, że nadano jej dumne miano śląskiej Fujiyamy. Nie należy jednak sądzić, że tak właśnie wyglądała ognista góra. Przypuszcza się, że wulkan ten mógł być nawet o kilkaset metrów wyższy. Bazaltowy komin przebija tu skały osadowe czerwonego spągowca, czerwone zlepieńce i piaskowce gruboziarniste. Dzisiejsza Ostrzyca to jedynie fragment trzeciorzędowego rdzenia wypełniającego komin. Ostrzyca jest tak zwanym nekiem. Wznosi się około 200 metrów ponad dnem kotliny Proboszczowa. Na szczycie wzniesienia występują malownicze skałki. Duży kompleks na wschodnim stoku nosi nazwę Małej Ostrzycy. Łatwo można dostrzec, że bazalt wykształcony jest w formie wielobocznych słupów. Tworzyły się one prostopadle, osią dłuższą do powierzchni stygnięcia magmy. Ich średnica wynosi 20-50 cm. Dokładniejsza analiza pozwoliła stwierdzić, że Ostrzyca zbudowana jest z jednej z odmian bazaltu, bazanitu. Istotne dla Ostrzycy wydarzenia rozegrały się podczas ostatniego zlodowacenia. Wówczas to lądolód zatrzymał się na terenie północnej Polski i nie dotarł do Sudetów. Jednak góry te wraz z Pogórzem Kaczawskim znalazły się w zasięgu oddziaływania jego suchego i zimnego klimatu. Charakterystyczne dla przedlodowcowej strefy częste wahania temperatury wokół zera sprzyjały wietrzeniu mrozowemu silnie spękanych bazaltów Ostrzycy. Zamarzająca w szczelinach woda przemieniała się w lód, a ten na skutek wzrostu objętości rozsadzał wychodnie skalne na drobny gruz, rzadziej na większe bloki. Materiał powstały w wyniku tego wietrzenia gromadził się na stoku, by z czasem okryć całą szczytową partię wzgórza luźnym, skalistym płaszczem w formie wielkiego rumowiska. Miejscami grubość tej warstwy przekracza 2 metry. U schyłku zlodowacenia północnopolskiego dużą rolę odegrał wiatr, który naniósł w okolice Ostrzycy drobne pyły lesopodobne. Ich głównym składnikiem są ziarenka kwarcu. Dziś pyły te stanowią podłoże dla tworzenia się urodzajnej gleby. Późniejsze ocieplenie klimatu spowodowało stopniową ekspansję roślinności, która korzeniami utrwaliła wędrujące kamienie. Jedynie strome gruzowiska w szczytowej partii Ostrzycy oparły się zarośnięciu i zachowały swój charakter sprzed kilkunastu tysięcy lat. Nazwano je gołobożami, co dosłownie oznacza miejsce gołe, pozbawione boru lasu. Najładniejsze gołoboża występują na południowym i południowo-zachodnim stoku Ostrzycy. Od tych bowiem stron najczęściej wieją wiatry i padają deszcze, które prowadzą do usuwania drobnych cząstek w niższe partie stoków, co uniemożliwia powstawanie gleby. Podobnego typu rumowiska tworzyły się na innych bazaltowych wzniesieniach Pogórza Kaczawskiego. Jedynie jednak na Ostrzycy przetrwały w tak świeżym, dobrym stanie. Są to niewątpliwie najpiękniejsze, czy też na pewno jedne z najpiękniejszych gołoboży bazaltowych w całym kraju. Miejscowa ludność traktowała Ostrzycę od dawna jako swoisty prognostyk pogody. Gdy z jej szczytu było widać ślężę niebieską, oznaczało to, że będzie padać. Natomiast szary zarys wzgórza mówił krótko: możesz iść na spacer. Na klimat Ostrzycy, jak i całych Sudetów, oddziałują różne masy powietrza, kształtują one odmienne typy pogody. Ostrzyca jest położona, przypomnę jeszcze, na dziale wodnym rozdzielającym dorzecza Bobru i Kaczawy. Znajduje się on w dorzeczu Skory, lewego dopływu czarnej wody, która wpływa do Kaczawy. Południowa część tego obszaru odwadnia Chełst i jego niewielkie dopływy, a północną Ptasi Potok, wpadający do Gajowej, natomiast zachodnią wody Sklęczki i Sobótki. Hej, hej! When everything goes wrong, sometimes it may

0: Co oprócz walorów turystycznych jest także miejscem, w którym występuje bardzo ciekawa flora, roślinność. Jest ona ostoją dla wielu interesujących gatunków właśnie roślin. Tylko w obrębie samego rezerwatu zajmującego szczytową partię wzgórza występuje około 180 roślin naczyniowych, a poza nimi blisko 290. Stoki wzniesienia porośnięte są wielogatunkowym lasem. Na Ostrzycy występują interesujące zespoły paproci na skalnej. Rośnie ich tu kilka gatunków. Do roślin zagrożonych występujących na terenie rezerwatu należy paprotnik kolczysty, oman szlachtawa, wawrzynek, wilcze łyko, wyka grochowata i zanokcica skalna. Oczywiście flora rezerwatu ulega zmianom, głównie za sprawą człowieka, zmian klimatu. Pod koniec XIX wieku wyginął tu języcznik zwyczajny, notowany od XVII wieku. Ale także w ostatnich kilkudziesięciu latach nie odnaleziono stanowisk łódki leśnej, przetacznika górskiego. Bardzo często wymieniany w literaturze przyrodniczej, turystycznej, relikt epoki lodowcowej, czosnek sztywny został również już dość dawno temu uznany za wymarły. Wielokrotne poszukiwania nie doprowadziły do odnalezienia stanowisk tej rośliny, która, uwaga, poza Ostrzycą nigdzie w Polsce nie występowała. I to jest informacja mówiąca o tym, jak ważne jest, byśmy chronili to, co jeszcze nam zostało na tej ziemi. Coraz mocniej rozprzestrzeniają się natomiast idące śladem człowieka na przykład pokrzywy. Ich wysokość sięga często 2 metrów, zabijają przy tym naturalne stanowiska cennej roślinności. Piękne to miejsce, wielu słuchaczy programu i muzycznego radia pewnie odwiedzało Ostrzycę lub odwiedza. Warto to uczynić i czynić przy każdej porze roku. Skąd można dojść na Ostrzycę? Z Proboszczowa, to jest około 30 minut marszu. Z Grodźca, za zielonymi znakami, 3,5 godziny marszu. Z Rochowa 1 godzinkę, z Bełczyny, tu również znaki zielone nas poprowadzą 40 minut około. Z Wlenia nieco dłużej, także znak zielony nas poprowadzi około 2 godzin. Z Sędziszowa jest możliwość dojścia, znaki żółte najpierw, przez Różankę, Sokołowiec, Proboszczów. Tu już dłuższa wędrówka około 3 godzin. Ale także oczywiście ze Złotoryi przez Jerzmanicę, Jastrzębnik, Proboszczów, 4,5 godziny marszu. Z Lwówka Śląskiego przez Sobotę 4 godziny. Pod Ostrzycą znajduje się takie miejsce na ognisko, małe miejsce piwakowe. Samochody mimo utwardzonej drogi wiodącej piękną Lipową Aleją radzimy raczej pozostawić na przykład gdzieś tam wcześniej we wsi i się przejść ten kawałek, a nie podjeżdżać pod sam szczyt, aby na niego później się wspiąć. Zapraszam, polecam. Ostrzyca warta zobaczenia przez cały rok. Śląska Fujiyama, jeździec bez głowy na wulkanie. To jest artykuł z archiwalnego numeru miesięcznika Sudety. Autorzy Kinga i Krzysztof Maciejakowie. Arek Włodarski, życzę udanego weekendu. Dziękuję za dzisiejszą wędrówkę. Do usłyszenia.
1: Z muzycznym radiem Na Szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem Na Szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl

Wake me up when September ends. No gdybyśmy mieli czekać do końca września, to byśmy was chyba nigdy nie obudzili. Dzisiaj 13 dzień miesiąca, 13 września, 3 minuty po godzinie 7 słuchacie Muzycznego Radia. Kłania się Zbyszek Deka, witam. I przypominam, że pierwsza godzina, jak zawsze w niedzielę, rozruchowa, na spokojnie, muzyczny relaks, spokojniejsze klimaty do godziny 8.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

saksofonikiem, którego nie powstydziliby się Floydzi, myślę. Jeden z braci Gallagherów, Noel oczywiście, Noel Gallagher z High Flying Birds z utworem Riverman. Muzyczne radio jest 7.18. Dziś rocznica urodzin Petera Cetery, który przyszedł na świat w Chicago w 1944, a więc 82 lata temu, wokalista amerykańskiej grupy Chicago, który w połowie lat 80. rozpoczął też działalność solową, ale my sobie przypomnimy jego głos z formacją Chicago. If You Leave Me Now, w urodzin artysty.

0: Spokojnie zaśpiewała Kaśka Sochacka, ale też donosi, że GPS jej mówi, że na moście korek.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: I nasz tradycyjny apel, jeśli wiecie coś o jakichś korkach, utrudnieniach, objazdach, zdarzeniach na głównych, ale też tych lokalnych dolnośląskich drogach, dajcie koniecznie znać. Skontaktujcie się z muzycznym radiem pod numerem telefonu 757-646-646, tak abyśmy mogli przekazać informacje dalej pozostałym kierowcom. Spokojnie śpiewała Sochacka, spokojnie rzeczywiście na drogach ekspresowych S3 czy S8, tutaj bez żadnych zdarzeń, bez większych utrudnień, natomiast kierowcy jadący drogą S5 w rejonie Trzebnicy powinni pamiętać o zaplanowanych na dzisiaj rano pracach przy systemie zarządzania ruchem. Tam będzie obowiązywać miejscowe ograniczenie do 80 km na godzinę. Kolejny etap tych prac zaplanowano po południu na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Prace serwisowe rozpocząć mają się dopiero znów po weekendzie, jutro, i według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie powinny powodować utrudnień w ruchu. Jak to jutro będzie, to oczywiście się okaże. Spokój też na autostradzie A4, przynajmniej na dolnośląskim odcinku. A gdybyście się wybierali bardziej na wschód, to uwaga na utrudnienia na śląskim odcinku A4. Tam doszło do kolizji na 349 km na wysokości Mysłowa, to już za Katowicami. Konkretnie do wypadku doszło na węźle Brzęczkowice i zamknięta jest łącznica relacji Cieszyn-Kraków. Muzyczne radio, niedzielny poranek, to 13 dzień września, 7.27.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D.

0: Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: London Grammar, Non-Believer, Muzyczne Radio, 7.32.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Pogoda.
0: Od 9 do 12 stopni aktualnie na dolnośląskich termometrach, popołudnie z temperaturą, która ma dochodzić w najcieplejszych miejscach do 19-20. W Kotlinie Jeleniogórskiej to będzie pewnie w okolicach 17 stopni. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Dzisiaj niestety zdecydowana przewaga chmur. Zachmurzenie będzie na ogół duże, miejscami umiarkowane, z możliwością też słabych opadów w ciągu dnia i większego deszczu w nocy. Czyste mamy powietrze. Na Śnieżce aktualnie 6 stopni i wiatr wiejący z prędkością do 10 metrów na sekundę z południowego zachodu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.

Pray for the Dying Seal, lata 90. Teraz lata 80, a konkretnie 13 dzień września roku 1986, a więc konkretnie równe 40 lat temu. Grupa Berlin uplasowała się na pierwszym miejscu listy w Stanach Zjednoczonych z piosenką, do której muzykę skomponował Giorgio Moroder, Take My Breath Away. Jak dobrze pamiętacie, piosenka pojawiła się w filmie Top Gun z Tomem Cruise'em w roli głównej. Amerykański numer jeden z równo sprzed 40 lat.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
0: Po reklamie.

niedzielę 13 września. Dzisiaj 72 lata kończy wokalista, muzyk, współzałożyciel australijskiej grupy The Church, Steve Kilby.

0: Panzer the Milky Way, grupa The Church, w urodziny wokalisty, współzałożyciela, który kończy dziś 72 lata, to Steve Kilby. A to skoro już przy datach, przy rocznicach...
1: Kalendarium regionu.
0: Tradycyjne niedzielne podsumowanie tygodnia i kilka dat związanych z historią naszego regionu. Tydzień rozpoczynał się poniedziałkiem 7 dnia września, dniem września, 7 września roku 1670. To data jednego z najstarszych opisów wycieczki turystycznej w Karkonosze. Christoph Gryphius z przyjaciółmi wszedł na Śnieżkę, w drodze powrotnej zjadł obiad w budzie Hampla, dzisiaj to strzecha akademicka, oraz opisał wizytę w dzisiejszej Samotni. Teraz 8 września, rok 1691. W Świdnicy został ochrzczony Józef Anton Bechert, rzeźbiarz, któremu przypisuje się wykonanie posągu Neptuna, stojącego na placu ratuszowym w Jeleniej Górze. Autor wielu znakomitych dzieł, znany również z niesolidności, o czym świadczą liczne procesy sądowe. 9 września, rok 1301. Odbył się wtedy pogrzeb księcia Bolka I Świdnicko-Jaworskiego. Jego ciało złożono w krypcie kościoła w Krzeszowie, którego był fundatorem. 10 września roku 1991 ostatnie oddziały armii rosyjskiej opuszczają Jawor. 11 września roku 1427, prawie 6 wieków temu, mieszczanie Jeleniej Góry odparli atak wojsk husyckich oblegających miasto. Husyci spalili przedmieścia i okoliczne wsie. 12 września roku 1898 po raz pierwszy na ulicę Wałbrzycha wyjechały tramwaje. A 13 września roku 1599 w Jeleniogórski ratusz uderzył piorun, niszcząc skarbiec, w którym przechowywano gotówkę, kosztowności i, co najważniejsze, zdaniem kronikarzy, dokumenty potwierdzające przywileje miejskie. Te ostatnie nie uległy zniszczeniu.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej. Może to prawda, gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamery. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie przebłyska, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się gotunami kawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy.

Od Stacha do Kaśki dwie rundy po mieście. Gorąco jak w piekle, w płomieniach w śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem. Tłum kawalerów, dziewczęta z humorem. Tu jakieś tańce, tam jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, i gdzie jeszcze pobiec, i kogo ocalić od zapomnienia. Ostatnie rolki, ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 129. Już Marszałkowska, 129.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
3: Ropa płynie bez problemu, ale razem z nią mogą płynąć podwyżki. Seniorka wypadła przez okno szpitala w Koninie. Zmarła. W lasach wysyp grzybów, ale trzeba uważać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie ma problemu z dostawami ropy do polskich rafinerii, zapewnia Orlen. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg wschód-zachód po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Ropa płynie, ale mogą pojawić się kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
4: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
3: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. 88-latka wypadła przez szpitalne okno. Do tragedii doszło w placówce w Koninie w środku nocy z czwartku na piątek. Mimo reanimacji kobieta zmarła, trwa śledztwo prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Grzybiarze doczekali się wysypu grzybów w lasach, to dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać okazy. Czasem nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
5: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
3: W razie wątpliwości warto odwiedzić sanepid, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę. Wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, następnie oceniła je komisja konkursowa.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.

Muzyczne radio o poranku, niedzielny poranek nadajemy z serca Kotliny Jeleniogórskiej. Przejeżdżając przez Mieroszów w powiecie wałbrzyskim, zauważyć można nad ulicami banery obwieszczające 700-lecie miasta. Sam Wałbrzych również obchodzi jubileusz, odrobinę skromniejszy, chociaż... Niekoniecznie, to 600-lecie miasta, to prawda, jubileuszowe dni Wałbrzycha trwają i jest wielka feta, koncerty. Wczoraj, no, tłumy przyciągnęła m.in. Maryla Rodowicz, to sobotni wieczór, a dzisiaj w niedzielny m.in. Zalia, ma być Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Będzie i Krzysztof Zalewski o godzinie 20. Wszystko na jubileusz, na dni Wałbrzycha, na 600-lecie miasta. No i wszystko w starej kopalni. Zatem pewnie i dziś wieczorem będzie tam tłumnie.

0: sierpnia. Początek sierpnia, chciałoby się. Już prawie połowa września.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: No to sprawdźmy, jaka ta wrześniowa aura w Karkonoszach. Łączymy się z centralną stacją KOPR w Jeleniej Górze dla Muzycznego Radia Dyżurny Ratownik Piotr Kasznia. Witamy.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dzisiejsza pogoda tak nie za bardzo nastraja do wyjścia z domu, ale mimo wszystko, jeżeli już się ktoś zdecyduje, to dobrze wiedzieć oczywiście, co tam się dzieje. I tak zaczynam od śnieżki. Temperatura 6 stopni, wiatr południowo-zachodni 9 metrów na sekundę. Widzialność na samym szczycie śnieżki ograniczona do 30 metrów. Mgła. Mam tutaj podgląd na kamerę, tą mgłę przewiewa. Za chwilę ona znowu wraca, także dzisiejszy dzień tak będzie, podejrzewam, wyglądał. Ciśnienie atmosferyczne 842,3 hektopaskale i spada w dół. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 13 stopni, wiatr południowo-zachodni 3 metry na sekundę z bardzo dobrą widzialnością i pełnym zachmurzeniem. W Szklarskiej, Porębie i Świeradowie mamy podobnie, z tym, że temperatury troszeczkę się różnią. W Szklarskiej, Porębie mamy 14 i w Świeradowie, Zdroju też mamy 14 stopni. Szlaki po nocy są mokre, śliskie, także chodząc po tych szlakach proszę uważać, nie spieszyć się, na pewno wszędzie zdążycie. Gorąca prośba, jak za każdym razem przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Ta aplikacja naprawdę pomaga nam skrócić czas dotarcia do osoby potrzebującej pomocy w górach. Życzę miłych widziaczek i dziękuję bardzo.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Mia Ray, Only Love, Muzyczne Radio, jest 8:27.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Na dolnośląskich głównych drogach generalnie spokojnie. Jeśli gdzieś spodziewać się utrudnień, to na przykład na drodze ekspresowej S5 między Trzebnicą a Krynicznym, gdzie do godziny 14 mają być dzisiaj prowadzone prace przy czujnikach, a kierowców ma obowiązywać się miejscami ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Kolejne prace na tym odcinku zaplanowano od 14 do 20. Na S5 między Krynicznym a Wrocławiem Północ trwają również prace przy zabezpieczeniach przeciwhałasowych z ograniczeniem do 80 km na godzinę. Spokój póki co na S3 czy S8. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia też nie odnotowano żadnych utrudnień, jakichś kolizji czy zdarzeń. Podobnie na dolnośląskim odcinku autostrady A4, ale o czym już wcześniej wspominaliśmy, jadąc dalej na Śląsk, trzeba wziąć poprawkę na kolizję właśnie na śląskim odcinku A4 za Katowicami na 349 kilometrze na wysokości mniej więcej Mysłowic, a konkretnie na węźle Brzęczkowice. Tam utrudnienia na zjeździe na Cieszyn, ale też zablokowany jest i pas ruchu w kierunku Krakowa. Przypominamy się z naszym numerem telefonu 757-646-646. Muzyczne Radio. Niedzielny poranek.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem. Reklama.
2: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę.

0: Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
1: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
1: Pogoda.
2: Tak, wiemy już, co się dzieje w Karkonoszach, ale winni wam jesteśmy kilka informacji pogodowych związanych z dolnośląskimi nizinami. Tutaj dzisiaj można się spodziewać się wskazań termometrów maksymalnie do 19-20 stopni. To Wrocław i Legnica, ale w Kotlinie Leniogórskiej bliżej 17 stopni. Aktualnie mamy od 12 do 16. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków zachodnich. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Niestety dzisiaj zdecydowana przewaga chmur, zachmurzenie na ogół duże, z możliwością słabych opadów w pierwszej części dnia, no i mocniejszego deszczu nocą z niedzieli na poniedziałek.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Niedziela w pół do dziewiątej.
3: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w muzycznym radiu.
4: Krzysztof Wojtas, dzień dobry. Dziś będzie mowa o poszukiwaczu legendzie. Oficer służb specjalnych, poszukiwacz tajemnic i człowiek, który przez lata próbował rozwikłać jedne z największych zagadek Dolnego Śląska. Major Stanisław Siorek. To jedna z najbardziej niezwykłych, ale też najbardziej niejednoznacznych postaci w historii polskiej eksploracji. Jego nazwisko nierozerwalnie związane jest z Lubiążem i legendą o ukrytych tam podziemiach. Siorek interesował się jednak dziesiątkami innych miejsc. Poszukiwał dokumentów, zbierał relacje i obracał się w świecie, w którym fakty bardzo często mieszały się z legendami. Do dziś mówi się również o jego tajemniczym archiwum i wiedzy, której być może nigdy nikomu w całości nie przekazał. Kim naprawdę był major Stanisław Siorek? Co rzeczywiście wiedział, czego szukał i ile prawdy jest w legendach, które narosły wokół jego osoby? O tym rozmawiałem z Jackiem Kowalskim, badaczem historii Stanisława Siorka i autorem książek poświęconych między innymi temu eksploratorowi.
5: No może trzeba by powiedzieć o dwóch jakby jego rolach, takich nazwijmy, które w historii odegrał. Pierwsza to jako oficer, pracownik i oficer służb specjalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu, a druga po przejściu na emeryturę, nie wchodzę w dywagację, jak to się odbyło, ale po przejściu na emeryturę to trochę żartobliwie mówiąc, to był twórca Polskiej Szkoły Eksploracji, czyli człowiek, który dał dosyć duży impuls powstaniu całego tego ruchu poszukiwawczego, badaniom, poszukiwaniom tajemnic, głównie na Dolnym Śląsku. Także to był człowiek, który jakby z życia profesjonalnego przeszedł swoje życie już emeryta, ale cały czas był blisko kwestii tajemnic dolnośląskich, tajemniczych wydarzeń, dokumentów, spotkań itd., itd.
4: Jeżeli z nazwiskiem Stanisława Siorka kojarzy się dziś jedno miejsce, to bez wątpienia jest to Lubiąż. To właśnie tam przez lata koncentrowały się jego poszukiwania i to z Lubiążem związane są najbardziej znane opowieści o działalności majora. Byłoby jednak sporym uproszczeniem sprowadzać jego zainteresowania wyłącznie do tajemnic opactwa i jego okolic. Siorek zajmował się znacznie większą liczbą spraw i miejsc, a część z nich wiązała się jeszcze z jego zawodową działalnością w służbach.
5: No, Lubiąż jest najbardziej znany rzeczywiście i wszyscy, jeśli mówimy i myślimy o majorze Stanisławie Siorku, to siłą rzeczy myślimy też o Lubiążu. Tak naprawdę, oczywiście, będąc jeszcze w służbie, Siorek zajmował się różnymi innymi rzeczami. Przede wszystkim był oficerem kontrwywiadu i zajmował się sprawami na linii, nazwijmy to, relacji polskich i zachodnio-niemieckich, natomiast kwestiami skarbów jakby na marginesie, a potem kwestia skarbów, kwestia tajemnic, ale również w kontekście takich kontaktów z Niemcami, wizyt niemieckich tutaj na Dolnym Śląsku, to ta sprawa była dla niego ważna. Lubiąż był najważniejszym zadaniem, ale tak naprawdę Siorek zajmował się i w tym swoim wymiarze zawodowym, i w tym swoim wymiarze emerytalnym, również innymi miejscami tutaj na Dolnym Śląsku.
4: A ta mapa zainteresowań Stanisława Siorka była naprawdę rozległa. Lubiąż był jej najważniejszym punktem, ale ślady jego działalności i zainteresowań prowadzą do wielu innych zakątków Dolnego Śląska. Część z nich łączyła się z jedną z najbardziej zagadkowych historii, którymi w latach 80. interesowały się służby. Poszukiwaniami tak zwanego Złota Wrocławia.
5: To jest lista kilkudziesięciu co najmniej miejscowości, przy czym najbardziej znanymi, tak bym powiedział, może najbardziej takimi spektakularnymi, to były te miejscowości, które były powiązane po części z Lubiążem, albo raczej trzeba by powiedzieć inaczej, które były powiązane z akcją poszukiwania, w cudzysłowie, Złota Wrocławia, czy też Skarbu Wrocławia na Dolnym Śląsku w początkach lat 80. przez ekipę generała Kiszczaka. To są miejsca właśnie, lokalizacje w okolicach Jeleniej Góry, w Karkonoszach, ale też nie gardził Siorek sprawami Wrocławia, nie gardził jakimiś miejscami na Śląsku Opolskim.
3: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: Stanisław Siorek szukał przez lata. Jeździł w teren, gromadził dokumenty, zbierał informacje i podążał tropem kolejnych dolnośląskich tajemnic. Pozostaje jednak zasadnicze pytanie, co właściwie z tych wszystkich poszukiwań wynikło? Bo choć o tym, czego szukał major Siorek, wiemy dzisiaj całkiem sporo, znacznie trudniej wskazać to, co rzeczywiście udało mu się odnaleźć.
1: To jest najtrudniejsze pytanie, ponieważ tak jak obecni eksploratorzy podobno bardzo dużo znajdują, tylko o tych sukcesach nie słyszymy i kiedy prywatnie się rozmawia z tymi ludźmi, to oni mówią, że nie należy się chwalić, bo znowu służby, bo policja, bo problemy prawne. Czy majorowi Siorkowi coś się udało ustalić? Gdybym miał wskazać, to bym powiedział nie. Ale z drugiej strony, im więcej o majorze Siorku wiem, a siłą rzeczy wchodzę coraz głębiej w kwestię jego życia zawodowego i hobbystycznego, to wcale bym się nie zdziwił, jeśli by jakieś sukcesy były. Tyle, że chyba nie był takim typowym poszukiwaczem złota, trochę tutaj żartuję oczywiście, złota i skarbów. On stawiał sobie pewne zadania i myślę, że rajcowało go przede wszystkim to, że on czegoś poszukuje, że zbiera jakieś dokumenty. Nie zawsze wiedział, co szuka, nie zawsze wiedział, gdzie tego szukać, ale ja to nazwałem w swojej książce obsesją, ale ta obsesja była w nim żywa, tak? A nie potrafię powiedzieć, co znalazł, ale potrafię powiedzieć, w ilu miejscach szukał i czego szukał. Nie wiem, czy bym potrafił powiedzieć, dlaczego szukał.
0: Historia Stanisława Siorka ma jednak również znacznie ciemniejszą stronę. Człowiek, który przez lata działał w strukturach służb i zajmował się ich tajemnicami, w pewnym momencie sam przestał być potrzebny. Został odsunięty, a później usunięty ze służby. Można więc spojrzeć na Siorka również jak na postać tragiczną. Człowieka, który ostatecznie stał się ofiarą własnego życiorysu i własnych poszukiwań.
1: Myślę, że to jest bardzo dobre określenie. Nawet ktoś z jego byłych współpracowników powiedział, że on się stał ofiarą własnego życiorysu i stał się ofiarą własnych przekonań, poszukiwań. Dopóki był potrzebny swoim przełożonym, a był niewątpliwie taki trend w latach 80., że poszukiwania w cudzysłowie złota, skarbów, były dniem powszednim części służb specjalnych zarządzanych z Warszawy, to w tym czasie niewątpliwie major Siorek był potrzebny, chociaż nie był jedynym wykonawcą tychże poszukiwań, czy uczestnikiem tych poszukiwań, ale w pewnym momencie, i myślę, że to było związane jakby z sytuacją polityczną w Polsce, kiedy druga połowa lat 80. to władze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, czy w ogóle władze polityczne zaczęły mieć inne problemy, tak? I myślę, że oni się z tego wycofali i wtedy Siorek przestał być potrzebny. I może to spowodowało, że został rzucony niejako na żer tu własnym przełożonym, wrocławskim przełożonym, którzy go po prostu najnormalniej w siedzibie się pozbyli również pod pozorem takim właśnie, że nie jest pełna rozumu. Myślę, że był w pełni, że tak powiem, rozumny, doskonale wiedział, co robi, tym bardziej bardzo mocno przeżywał fakt, że został tak po wielu latach pracy w resorcie usunięty.
0: Im głębiej wchodzimy w historię Stanisława Siorka, tym trudniej oddzielić fakty od opowieści, które narosły przez kolejne dziesięciolecia. Z jednej strony mamy oficera służb specjalnych, dokumenty, nazwiska i konkretne miejsca. A z drugiej strony poszukiwania skarbów, Lubiąż i dziesiątki innych tajemniczych lokalizacji. I być może właśnie dlatego postać Siorka do dziś tak mocno działa na wyobraźnię eksploratorów. Nie wiemy, do czego rzeczywiście dotarł, co udało mu się ustalić, ani jak wiele informacji zachował wyłącznie dla siebie. Po jego śmierci pozostały dokumenty, wspomnienia i historie, których prawdziwości czasami nie sposób już zweryfikować. Pozostało też fundamentalne pytanie. Jak dużo major Siorek tak naprawdę wiedział?
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama. Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
3: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Letnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnic.
2: Po reklamie. Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Pracując nad książką, która będzie się nazywać Lista Majora Siorka, również się zastanawiam nad tym, gdzie jest granica wiedzy Siorka, Majora Siorka, gdzie jest jego sławetne archiwum. Archiwum Stanisława Siorka to jest taki wąż z Loch Ness, tak, który wszyscy o nim słyszeli, ale nikt tak naprawdę go nie widział. I jak pytam ludzi, którzy znali osobiście Majora Siorka i byli zaangażowani w różnego rodzaju poszukiwania i pracowali dla Siorka, czy też pracowali z Siorkiem, również w tym okresie takim emerytalnym, to wszyscy mówią tak, że wiedza Majora Siorka była bardzo duża, że miał jakieś, dysponował jakimś archiwum, ale z drugiej strony, jak próbuje się dowiedzieć albo zbadać problem taki, czy co to znaczy, że dysponował archiwum, to znaczy, że co, że odchodząc ze służby bezpieczeństwa wziął ze sobą dokumenty, to odpowiedź jest nie, nie wziął, bo on został, jakby powiedzieć, usunięty z tej służby w trybie pilnym i takim ekstraordynaryjnym. Natomiast człowiek ma wiedzę, człowiek ma pamięć i pamięć jest częścią, nazwijmy, takiego archiwum ludzkiego, więc myślę, że po tym, jak został zmuszony do odejścia na emeryturę, oczywiście różne rzeczy sobie przypominał, być może jakieś notatki miał. Jakieś archiwum podobno zostało po nim. Wspominany jest taki sławetny tapczan Majora Siorka, w którym jakoby miały być różne tajemne kwity. I znowu pytanie jest takie, no dobrze, to, że był tapczan, to wiadomo, tak? Na czymś facet spał, ale co w tym tapczanie było, do którego i rodzina, kilka zaufanych osób się dostało, tego nie wiemy. Bo jedni mówią tak, że w tym tapczanie nie było nic oprócz jakichś gazet piszących o skarbach. To była taka problematyka bardzo wówczas modna w latach 80., końcówce lat 80., w latach 90. Inni mówią, że coś było, no a jak się idzie tym tropem, a co było, no to tutaj zaczynają się znaki zapytania i rodzą się różnego rodzaju legendy albo koncepcje, no, że były ciekawe dokumenty, a co się z nimi stało, no zostały sprzedane. Nie ma odpowiedzi przez kogo, komu i po co, tak? I stąd też, kiedy mówimy o archiwum Stanisława Siorka, to mimo woli na użytek własny i moich czytelników i ludzi zainteresowanych, ja mówię, ja mogę powiedzieć, co jest w moim archiwum dotyczącym Stanisława Siorka i niewątpliwie ja mam parę tysięcy różnego rodzaju dokumentów wyciągniętych z archiwów państwowych, wyciągniętych z archiwów kościelnych, wyciągniętych, czy też przekazanych mi przez szereg osób, które znały Stanisława Siorka. No ale to jest moje archiwum, ale jakie było i gdzie jest archiwum Stanisława Siorka, no miałbym problem wskazać, gdzie ono jest. Tak samo miałbym bardzo duży problem powiedzieć, czy naprawdę ono było. Jest pewna legenda i ta legenda jest bardzo, bym powiedział, taka ciekawa, chodliwa, tak? Ale czy to jest prawdziwa? Nie wiem.
0: Tajemnicze archiwum to tylko jedna z wielu opowieści, które przez lata narosły wokół Stanisława Siorka. W jego historii fakty nieustannie przeplatają się z relacjami, których nie sposób już potwierdzić. Im bardziej niezwykła była opowieść, tym łatwiej zaczynała żyć własnym życiem. Dopiero konfrontacja tych historii z dokumentami pozwala oddzielić to, co rzeczywiście się wydarzyło, od tego, co z czasem stało się częścią legendy Majora Siorka.
1: Największym mitem i takim, przez który oceniamy Majora Siorka, jest mit, czy też legenda o podziemnej fabryce gdzieś w okolicach klasztoru w Lubiążu. Ja nie mówię o fabryce, czy tam laboratorium badawczym, które było w samym klasztorze i które jest poświadczone źródłowo i są zdjęcia i tak dalej, ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Major Siorek tak naprawdę przez lata i już również w końcówce życia szukał i próbował znaleźć i próbował zaciekawić, zainteresować również nowe władze Nowej Polski tym, co miało być w okolicy. Olbrzymia podziemna fabryka,

0: galopem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Gościem programu jest Jacek Kowalski, badacz losów Stanisława Siorka. Jednym z najważniejszych wątków w historii majora pozostaje Lubiąż. Siorek przez lata próbował odnaleźć w okolicach klasztoru ogromny podziemny kompleks, który miał powstać w czasie II wojny światowej. Poszukiwania nie przyniosły jednak rozstrzygnięcia, a opowieść o podziemnej fabryce stała się jedną z największych legend związanych z jego postacią. Do samej tajemnicy Lubiąża wrócimy szerzej w kolejnym programie.
2: To jest taka legenda, która po części żyje wśród czytelników albo wśród ludzi zajmujących się eksploracją i oni oczywiście cały czas wierzą, że coś tam jest i oby życzę im oczywiście, żeby w końcu coś się pod tym wzgórzem Trzech Krzyży i w okolicach znalazły. Ale z punktu widzenia człowieka, który zajmuje się dokumentami, a ja tak zajmuję się dokumentami, bardzo tak twardo staram się być blisko ziemi, to uważam, że to jest legenda, która jednak nie udała się, jakby powiedzieć, albo to zdarzenie, czy też ten temat jednak przerósł Stanisława Siorka i mimo wielu lat, które poświęcił legendzie Lubiąża, nic z tego nie wyszło.
1: Historia Stanisława Siorka to jednak nie tylko służby, tajemnice i poszukiwania. Pod koniec lat 80. wokół majora zaczęło pojawiać się środowisko młodych ludzi zafascynowanych eksploracją. Dla nich Siorek był kimś wyjątkowym. Człowiekiem starszym, doświadczonym, znającym realia służb, mającym dostęp do dokumentów i, przynajmniej w ich przekonaniu, ogromną wiedzę o tajemnicach Dolnego Śląska.
2: Ja nie opowiadałem o Siorku rzeczywiście, że był dla nich, po pierwsze, wszyscy sobie zdawali sprawę, że to jest emerytowany oficer Służby Bezpieczeństwa. Bardzo, szczególnie w początkowym okresie, oni przyjęli do swojego środowiska Siorka, po pierwsze, jako człowieka, który miał udrożnić różnego rodzaju relacje z urzędami. W końcówce PRL-u stowarzyszenie, czyli Polskie Towarzystwo Eksploracyjne, miało kłopot z rejestracją, więc a Siorek już był poza resortem i miał im w tym pomóc. I rzeczywiście w jakiś sposób być może to pomogło i stowarzyszenie zostało zawiązane. Oni opowiadają o Siorku właśnie o takim człowieku, który dla nich był takim człowiekiem trochę z mgolicowym, starszy od nich. Pokazujący też, podkreślający bardzo często, że on bardzo dużo wie, który dość biegle poruszał się w różnego rodzaju dokumentach, którymi również dysponował, które czasami jakby przynosił na spotkanie Polskiego Towarzystwa Eksploracyjnego, ale to był z drugiej strony też człowiek, jak kilka osób mi powiedziało, więc to nie jest jakby jednoźródłowa informacja, który cały czas zajmował się dezinformacją. On był sekretarzem Polskiego Towarzystwa Eksploracyjnego i cała korespondencja przez niego przechodziła. Co więcej, można powiedzieć w ten sposób, że ta korespondencja trafiała do niego, a być może bardzo rzadko szła dalej, to znaczy do innych kolegów z tego PTE, z Polskiego Towarzystwa Eksploracyjnego. I co jest charakterystyczne, i znowu ileś osób mi to mówiło, to było tak, że on opowiadał bardzo często właśnie swoim młodszym kolegom, że przyszedł list od kogoś, kto mówił, że w miejscowości X czy Y coś się znajduje, I tu był następował opis, co tam ma się znajdować. I ta sama historia opowiadana przez Siorka innym osobom z tego kręgu jakby nabierała innych cech. Tam zmieniały się szczegóły, więc tak naprawdę nie było wiadomo, gdzie jest prawda.
1: Zbliżamy się do końca tego programu. Gościem był Jacek Kowalski, badacz losów majora Stanisława Siorka. To jednak nie koniec tej historii. Do postaci Siorka wrócimy już za tydzień, a głównym tematem kolejnego programu będą podziemia Lubiąża. Sprawa, której major poświęcił wiele lat swoich poszukiwań. Ten program przygotował Krzysztof Wojtas. Życzę Wam dobrego dnia. A na koniec posłuchajcie.
2: Pułkownik Piecuch pyta majora Siorka, a czym ty się zajmowałeś? Na to major Siorka odpowiada, zajmowałem się dezinformacją.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 9.
0: Czas na wiadomości.
3: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę i alerty dla wschodniej Polski. Dostawy ropy naftowej do naszego kraju niezagrożone, zapewnia Orlen. Spotkanie z Zverev Shelton dziś wieczorem w finale US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po zmasowanych nocnych atakach Rosji na Ukrainę, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w sześciu powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Cezary Jaszczyk o szczegółach.
4: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant.
3: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa. Finał US Open panie zakończony. Wygrała Jelena Rybakina, która zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Dziś o tytuł powalczą mężczyźni. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton w Nowym Jorku spotkają się po raz szósty w karierze. Wcześniejsze wszystkie mecze tej pary wygrał niemiecki tenisista, czyli Aleksander Zverev. Dzisiejsze spotkanie o 20. Bez względu na wynik finału w poniedziałkowym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: albumu, któremu za rok stuknie 40, z albumu The Joshua Tree, Where the Streets Have No Name, YouTube w Muzycznym Radiu 13 września w niedzielę.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
3: Patronat medialny Muzyczne Radio.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Po reklamie.

Muzyczne radio na początek dnia, na koniec tygodnia, z nadzieją, że każdy słuchający nas będzie miał tak jak w tej piosence. Będzie miał co chce. Babie Lato z Natalią Grosiak, Belą i Katią. Co chcę, to mam. 9.13.

0: 9:15, co chcę, to mam.
1: Zupełnie szczerze.
0: W playliście teraz miałem Depeche Mode z piosenką, którego tytułu już nie wymienię, bo to już w tej chwili nie ma znaczenia, dlatego że na inny utwór Depeche Mode akurat tak się składa, stawia dzisiaj Darek Schojnowa, przypominając o rocznicy wydania tego singla, Condemnation. września roku 1993, a więc już 33 lata temu.

0: Płyty Songs of Faith and Devotion. Coś mi mówi, że to jedna z ulubionych, zresztą jak go znam, to wszystkie lubi, wszystkie kocha. Wszystkie albumy zespołu Depeche Mode. Dla Darka raz jeszcze z pozdrowieniami Muzyczne Radio. Przypominamy, że piosenki możecie zamawiać i drogą mailową na emisja@muzycznaradio.pl i pod naszym dzisiejszym porannym facebookowym postem w swoich wpisach. 13 września, już prawie 20 minut po godzinie 9.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Jeszcze raz przenosimy się w Karkonosze, jeszcze raz sprawdzamy, jakie tam warunki atmosferyczne. Ponownie dla Muzycznego Radia dyżurny ratownik GOPR Piotr Kasznia. Witamy.
3: Witam pana, witam państwa ponownie. Troszeczkę ta pogoda zaczyna nam się zmieniać. Coraz bardziej przewiewa mgłę z szczytu Śnieżki i te widoki zaczynają się poprawiać. No ale też coś za tym idzie. Teraz mamy porywy wiatru do 13 metrów na sekundę i temperaturę około 7 stopni Celsjusza. Ciśnienie rano na szczycie Śnieżki było 842,3 hektopaskale i spadało w dół. Także no nie wróży to dobrej prognozy na resztę dnia, ale obym się mylił. I dla przypomnienia, stacje w górach, w Karpaczu mieliśmy 13 stopni, wiatr południowy, południowo-zachodni 3 metry na sekundę, w Szklarskiej i w Świeradowie mieliśmy po 14 stopni, tam wiatr bardzo słabiutki. Wybierając się w góry, gorąca prośba, proszę sprawdzić baterię w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Dzisiaj jest niedziela, życzę miłych wycieczek i pozdrawiam.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
2: Dziś 13 września, 29 lat temu grupa The Verve dotarła do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów z piosenką The Drugs Don't Work, kompozycją Richarda Ashcrofta, lidera zespołu. A zatem The Verve u nas w niedzielny poranek, pomału przechodzący w przedpołudnie.

0: Numer 1 brytyjskiej listy przebojów 13 września roku 1997. Drugs Don't Work od grupy The Verve jest 9.32.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Póki co bez doniesień ani od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ani od użytkowników aplikacji Zelo, czy po prostu podróżujących zmotoryzowanych słuchaczy muzycznego radia, którzy zadzwoniliby do nas z wieścią o jakimś wypadku, zdarzeniu drogowym. Gdybyście jednak byli świadkami takowych, to prosimy o znak, prosimy o telefon pod numer 757-646-646. Kierowcy powinni oczywiście uważać na kilka stałych utrudnień, na przykład na A4 w rejonie Godzieszowa i Bolesławca, gdzie obowiązują ograniczenia prędkości do 80 km na godzinę z powodu problemów z nawierzchnią. Na S3 między Głogowem Południe a Lubinem Zachód trwają roboty i tam też mamy ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Prace prowadzone są również na S5 w rejonie Molina, na DK35 w Marcinowicach oraz w rejonie Kołierzyc. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami i ograniczeniami prędkości. Na DK36 w Lisowicach zamknięcie odcinka drogi i tam trzeba korzystać z objazdu. Spokój na A4. To się może zmienić popołudniową porą przy bardziej intensywnym ruchu przy powrotach z weekendów, na przykład z gór. Na razie problemy bardziej w rejonie śląskim. Autostrada A4 tam, jak już wcześniej informowaliśmy, miała miejsce kolizja za Katowicami na 349 km, gdzie doszło do wypadku na węźle Brzęczkowice i mamy utrudnienie na zjeździe na Cieszyn, ale zablokowany jest i pas ruchu w kierunku Krakowa. Jest 9.34.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Reklama.
1: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
2: 13 września, niedziela. Fajnie wiedzieć, że jesteście z nami. Jest z nami Kamila, jak chyba zresztą w każdą niedzielę. Kamila prosi dziś o piosenkę z repertuaru Perfecto.

0: Muzyczne Radio za kwadrans, godzina 10.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Daria Marks z utworem Melodia.

This is how we want you to get high. Utwór wydany już po śmierci George'a Michaela. To nagranie zresztą z filmu Last Christmas, inspirowanego muzyką zmarłego w 2016 roku artysty. George Michael, Muzyczne Radio, za 9 minut, godzina 10.

Never Enough. Delikatne kołoszące elektroniczne dźwięki, to teraz będzie bardziej wyraziste elektryczne brzmienie z pozdrowieniami dla Beaty i Mariusza i ewentualnych ich pasażerów, jeżeli takowi podróżują z nimi samochodem z Krakowa do Wrocławia. Uściski od muzycznego radia Leny Krawiec.

0: Always on the Run, Lenny Kravitz, Muzyczne Radio. Przed dziesiątą jeszcze wokalistka, która dzisiaj w Wałbrzychu, w Starej Kopalni na sześćsetlecie miasta, a już za tydzień w Cieplicach w Parku Zdrojowym.
1: To nie mogło przecież długo potrwać, nic nie może dostać się do środka. Próbowałam cię stamtąd wydostać jakiś czas.
0: Zalia.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10.
0: Czas na wiadomości.
3: Dron spadł tuż przy granicy z Polską. Rosja w nocy atakowała Ukrainę. Seniorka wypadła z okna szpitala w Koninie. Trwa śledztwo. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone mimo zamknięcia rurociągu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dron spadł na stację benzynową tuż przy granicy z Polską. Informację potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
4: Dzisiaj w nocy Federacja Rosyjska prowadziła zmasowane ataki w Ukrainie, w pobliżu granicy z Polską. Również doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia alerty. Na Lubelszczyźnie dodatkowo zawyły syreny. Jak przekazały ukraińskie siły powietrzne, siły rosyjskie w nocnych atakach użyły ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol. Rozpoczęło się śledztwo po tragicznym wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka wypadła z okna tej placówki z trzeciego piętra i nie przeżyła tego wypadku. Policja i śledczy ustalają okoliczności całego zdarzenia. Póki co postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To jednak może się zmienić po przesłuchaniu osób, które mogły być świadkami zdarzenia, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
5: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na trzecim piętrze.
3: Szpital w Koninie jeszcze nie odniósł się do tej sprawy. Orlen uspokaja. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały w piątek władze w Riyadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. W Nowym Jorku objawiła się nowa mistrzyni US Open w singlu kobiet. Wygrała Kazaszka Jelena Rybakina. Nowa liderka światowego notowania pokonała zwyciężczynię dwóch poprzednich edycji turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Wynik meczu to 2-1 w setach, a dziś finał w singlu mężczyzn. O 20 polskiego czasu zmierzą się najwyżej rozstawione w Nowym Jorku Niemiec Alexander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący i nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.

First Aid Kit, Muzyczne Radio, 10.12. U nas teraz Natalia Grosiak, którą już dzisiaj słyszeliśmy. Pewnie wielu kojarzy ją z grupą Micro Music, zaangażowana w inne projekty. Znana też z działalności solowej od jakiegoś czasu. I właśnie o solowy utwór Natalii Grosiak zatytułowany Gdyby ktoś pytał, prosi dzisiaj Jacek, dedykujący tę piosenkę najwspanialszej Basi. Z pozdrowieniami od Muzycznego Radia.

warto cofnąć się w czasie kilka dekad do takich utworów jak Streets of Dreams grupy Rainbow. 10:20 to teraz coś zdecydowanie nowszego. Można powiedzieć, że do końca lata już też zdecydowanie bliżej niż dalej. Mam nadzieję, że dobrze smakuje. Tastes Like Summer, najnowsza piosenka Jamesa Blunta.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
1: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: Czy to ma wystarczający pazur? Pytanie do Angeliki, która poprosiła o Roxette o utwór z pazurem. 10:27 Sleeping in my car.

I znów powrót do lat 80. do płyty sprzed ponad 40 lat, do płyty Briana Ferries. Stone Woman z utworu Boys and Girls. To wszystko na prośbę Kasi z Zgorzelca.

0: Brian Ferry, Stone Woman, utwór, w którym na gitarze zagrał sam David Gilmour z Pink Floyd. Z płyty Boys and Girls, na której usłyszeć można takie inne muzyczne legendy jak Nile Rodgers czy Mark Knopfler z Dire Straits. Rok 1985. Muzyczne radio, dziś 13 dzień września roku 2026.
1: Muzyczne radio lato. Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553. Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy to i owo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.

0: Można sięgnąć po znany utwór z lat 80. w tym wypadku i zaaranżować go na nowo ze smakiem? Oczywiście, że można, szczególnie kiedy robi to Trevor Horn, słynny producent, który kilka lat temu zaaranżował to właśnie. W ten sposób zaśpiewał Mark Almond, kojarzony z grupą Soft Cell przede wszystkim, Love is a Battlefield z repertuaru Pat Benatar z lat 80., jak powiedziałem. Za 14 minut, godzina 11.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Wraca Daria Marks z piosenką Melodia.
3: Co

To Daria Marx. A jakie melodie siedzą w głowie Marty? Na pewno przekonamy się już niedługo, bo na pewno się z nimi podzieli. Marta Wojtunik, już za chwilę w Muzycznym Radiu. Zbyszek Deka, ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się w poniedziałkowy poranek. Miłego dnia!

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Zbudujemy dom z nadziei.

0: Reklama. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w górach izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
1: 19 września. Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro. Wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 11.
3: Czas na wiadomości.
4: Pierwszy niebezpieczny rosyjski atak tak blisko granicy z Polską. Kolejny człowiek pająk starał się wdrapać na najwyższy warszawski wieżowiec. Główna nagroda w Wenecji przypadła kobiecie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie myśliwce wracają do baz. Zagrożenie dla wschodniej Polski minęło, informuje wojsko. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny lotnicze. Zagrożenie miało związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Jednym z celów była stacja benzynowa po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
5: Nie zaobserwowaliśmy żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast rzeczywiście bardzo blisko granicy, bo od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne, stąd też informacje przekazane do RCB.
4: Atak miał miejsce na tyle blisko polskiej granicy, że niektórzy mieszkańcy dzwonili do służb i informowali o huku eksplozji. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na wieżowiec Warsaw Tower, najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 26-letni Francuz został ujęty przez funkcjonariuszy policji, gdy dotarł na dach budynku. Policji pomagali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony. Warsaw Tower ma 310 metrów. To nie pierwszy taki wybryk. Niemal dokładnie rok temu inny młody Francuz również wszedł na elewację Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Wówczas usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Była jedyną kobietą w konkursie głównym w Wenecji i to ona zdobyła statuetkę. Duńska reżyserka pochodzenia egipskiego Mai El-Touki za film Woman Unknown otrzymała Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Jej obraz konkurował z 20 innymi produkcjami. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę także w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arsel.
6: Jestem bardzo podekscytowana również dlatego, że dotyczy to konkretnego projektu, z którego jestem niezwykle dumna. To spełnienie marzeń, móc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, czego wcześniej nie robiłam, czy też pracować z tak wieloma wspaniałymi artystami.
4: Festiwal w Wenecji odbywał się po raz 83.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.

0: Music Boutique It Goes Like Na-Na-Na w muzycznym radiu w programie Best Of. Niedzielny poranek, jeszcze poranek dokładnie tak trwa. Mamy 8 minut po godzinie 11. Marta Wojtunik, witajcie. 13 dzień września, niedziela, a więc granie na życzenie startuje właśnie. Już w zasadzie wystartowało, już od godziny 9. Sięgamy po wasze muzyczne propozycje i sięgać będziemy dziś aż do godziny 15. Koniecznie bądźcie z nami i koniecznie dawajcie znać, jakie nagrania chcielibyście dziś usłyszeć na naszej antenie. Róbcie to na naszym radiowym Facebooku, dzwońcie, numer 757-646-646, nagrywajcie głosówki w aplikacji Muzycznego Radia, no i też możecie wysłać do nas maila na emisja@muzyczneradio.pl.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie. Kolejne

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Długo na Wasze propozycje czekać nie trzeba. Bardzo się cieszymy, że niedzielną porą jesteście z nami. Propozycja od Piotra z Legnicy. Robbie Williams, Supreme.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Kolejna propozycja na pewno przypadnie do gustu tym, którzy gustują właśnie w takich dance'owych nagraniach. Richard Durant i Move to propozycja od Ani z Kamiennej Góry.

0: Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu. Reklama.
1: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha

0: Nostalgicznie budka suflera, takie tango, to propozycja od Mateusza z dedykacją dla Piotra.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Sięgamy teraz bardzo chętnie po kolejną z Waszych propozycji, ponieważ Dawid proponuje dziś utwór As It Was w tym utworze Harry Styles. No a jeżeli chodzi o tego artystę, to on właśnie w tym tygodniu uszczęśliwił swoich fanów maksymalnie. Jakiś czas temu zakończył Together Tour, który promował jego najnowszy album, ale dobra informacja jest taka, że rozszerzył właśnie trasę Together Tour, no i wróci w przyszłym roku z kolei

0: innymi koncertami. Rozszerzyło kilka koncertów w Europie. Oczywiście na próżno szukać Polski, ponieważ teraz artyści bardzo cenią sobie tak zwane rezydentury. Więc Harry Styles na pewno oczywiście wystąpi w Londynie, wystąpi w Rzymie, Paryżu, Madrycie, Berlinie, więc tutaj można go szukać, jeżeli chodzi o Europę. Wystąpi też w Ameryce Północnej, wszędzie na ten moment pojawiły się dwie daty. Trzy daty pojawiły się w Londynie, wystąpi trzykrotnie na Wembley. No i co ciekawe, bardzo przyjemnie szykuje się support. Między innymi pojawi się u niego Kylie Minogue, a w Londynie nawet legendarny zespół Tears for Fears jako support, więc zapowiadają się naprawdę fajne koncerty. Niestety na pewno trzeba je połączyć z jakimś dłuższym urlopem.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
2: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Niedzielne przedpołudnie, bardzo spokojne na drogach tych głównych Dolnego Śląska i nie tylko. Aktualnie na Dolnym Śląsku nie napotkacie żadnych poważnych utrudnień, tak samo przemieszczając się z Dolnego Śląska w przeróżne strony naszego kraju. Na ten moment zrobicie to bez utrudnień.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Wraca do nas artystka, którą doskonale znacie, ale z anglojęzycznych piosenek. Daria Marks. Jest to polska artystka, która pisze naprawdę świetne angielskie hity, ale tym razem postawiła na polską piosenkę. Melodia dziś u nas to godzina. Co?

0: Karsten i J-Back, Massachusetts, wielki hit z Hit Planety, rok temu podbijał naszą listę. Muzyczne Radio, granie na życzenie trwa, czas na kolejną piosenkę od Was z dedykacją, o której więcej powie Stanisław.
1: Muzyczne Radio, Wasze piosenki na naszej antenie.
2: W okazji urodzin oraz imienin dużo zdrowia, szczęścia oraz spełnienia wszystkich marzeń, Beatko. Zasyłam Tobie życzenia, Stanisław, i dla całej rodziny w Niemczech, Nemic, zasyła Stanisław ze Starego Jawora. To jest piosenka Acapulco. Pozdrawiam Muzyczne Radio.

0: reklama.
1: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnic.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 12.
2: Czas na wiadomości.
3: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy, tuż przy granicy. Po upadku seniorki z okna w szpitalu śledztwo zostało rozszerzone. Warto odwiedzić sanepid po wizycie w lesie. Porady grzybowe są bezpłatne. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się zaledwie 2 km przed polską granicą. W ataku nikt nie ucierpiał. Było to możliwe dzięki temu, że kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu. Inny dron uderzył w ciężarówkę znajdującą się około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku Jagodzin. Pojazd został zniszczony, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
4: Doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
5: Tam jeden z obiektów uderzył w pojazd, tir, który stał przy stacji benzynowej.
3: Dodawał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Dodatkowo w nocy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołchobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Chrebennem. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. Pojawiły się nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka zmarła po tym, jak wypadła z okna na trzecim piętrze placówki. Kobieta była pacjentką oddziału kardiologicznego. Prokuratura ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest już nie tylko w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Aleksandra Marainda z prokuratury rejonowej w Koninie.
6: Zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentki, ustalono personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, które miały bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania.
3: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok kobiety. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach, zwłaszcza że wreszcie doczekali się tam wysypu grzybów. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Przy okazji sanepid apeluje.
7: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
3: Ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu. Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą za darmo pracownicy sanepidów w całym kraju.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
8: The best of Hit Planeta.
9: Już czas rozpocząć cotygodniowe spotkanie z programem The Best of Hit Planeta. Jak zawsze w niedzielę po godzinie 12 polecamy Wam największe przeboje właśnie z Hit Planety. Już teraz cofaniemy się wspólnie do roku 2002 i do singla Clocks, czyli piosenki, która zapowiadała drugi album zespołu Coldplay. Album, który ugruntował już pozycję zespołu, można powiedzieć, na stałe. Clocks to chyba najsłynniejszy singiel grupy. Utwór, którego tytuł to Zegary, a piosenka sama brzmi w zasadzie jak tykanie zegara. Tak właśnie rozpoczynamy nasze niedzielne spotkanie z The Best of Hit Planeta.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
3: Po reklamie.
4: The best of Hit Planeta.

0: Rok 2009 to właśnie wtedy Goja i piosenka Milcze podbijała falę muzycznego radia.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: W programie The Best of Hit Planeta wspominamy hity z Hit Planety, a pomiędzy też polecamy wam nowości, które już starają stać się właśnie hitami z naszej topowej czterdziestki. Noemi i Tu Cosa Fai Che Sta Sera to nasza dzisiejsza piosenka dnia.
3: Stare

Nikt nie potrafi robić takiej oryginalnej muzy jak Empire of the Sun, We Are the People. To nagranie na pewno kojarzycie z Hit Planety. The best of Hit Planeta. Już teraz u nas pojawi się Ingrid i Intango, a zaraz po prognoza pogody.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas.

0: Reklama. Odpręż się w aktywnym dniu na górskich szlakach w Kaju Spa w Happy Valley Resort. Wyjątkowe miejsce do regeneracji, gdzie doświadczysz głębokiego wyciszenia i odzyskasz harmonię między ciałem a duszą. Od klasycznych masaży po autorskie zabiegi. Kaju Spa w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
1: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
0: Po reklamie. Pogoda.
2: Nie da się ukryć, niedziela dość pochmurna na Dolnym Śląsku, a na dodatek deszczowa. Te deszczowe chmury zostaną na pewno z nami do poniedziałku, wtorek dopiero zapowiada się słonecznie na Dolnym Śląsku. Dziś na termometrach maksymalnie 17 stopni. Jeżeli chodzi o jakość powietrza w regionie, to ona jest bardzo dobra.
3: The best of Hit Planet.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Wracamy z niedzielnym, cogodzinnym raportem drogowym. Ten na pewno korzystny aktualnie dla osób, które podróżują w przeróżne strony. Patrzymy na mapy drogowe, cały czas drogi pokazują nam się na zielono, więc i natężenie ruchu nie jest aż tak duże. Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, A4 obecnie przejezdna, tak samo z S3, no i z innymi drogami z Dolnego Śląska, na przykład w stronę Katowic, w stronę Łodzi, w stronę Poznania, przejedziecie na ten moment bez utrudnień.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
2: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnic.
3: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
4: Po reklamie.

0: Niezapomniane Stigry, Your Love.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Za 14 minut, godzina 13, czas powrócić do naszego niedzielnego hit typu. Daria Marks, Melodia.

0: Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
2: 19 września. Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro. Wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 13.
0: Czas na wiadomości.
4: Rosjanie zaatakowali dronem pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Historia ukryta w szklanych negatywach. Muzeum w Oświęcimiu otrzymało cenny dar. To dobry przewodnik po ciekawych filmach. Nagrody festiwalu w Wenecji rozdane. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie było obywateli Polski w pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który uderzył dron. Informację podało PKP Intercity. Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy. O niespokojnej nocy i poranku tuż przy granicy z Polską informację zbiera Cezary Jaszczyk.
5: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w momencie ataku znajdował się tuż przy granicy z Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów i kłęby ognia. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Celem Rosjan była też stacja benzynowa w Jagodzinie, tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Eksplozje było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
6: Odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Były weryfikowane.
5: O zniszczeniach i rannych donoszą też władze Stryja i Iwano-Frankiwska.
4: W sumie Rosjanie użyli tej nocy i poranka 450 dronów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że ataki są traktowane z najwyższą powagą, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Cenne negatywy otrzymało w darze Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To 20 szklanych negatywów sprzed 100 lat. Zostali na nich uwiecznieni Polacy pomagający więźniom niemieckiego obozu Auschwitz. Niemcy więzili w nim głównie Żydów, Polaków i Romów. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej działa od 4 lat. Film Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Touki zdobył Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki także za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel. Najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do możliwej miłości Lee Chang-donga.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
3: Patronat medialny Muzyczne Radio.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Za nami propozycja od Agnieszki Black & Jones oraz Desire. Czyli jak słuchacie, gramy wasze propozycje cały czas. Wracamy do grania na życzenie w Muzycznym Radiu. Do godziny 15 pojawiać się będą na naszej antenie wasze muzyczne propozycje, które oczywiście podsyłajcie nam na naszym radiowym Facebooku. Piszcie maile, jak macie ochotę, na emisja@muzycznyradio.pl i nagrywajcie głosówki w aplikacji Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: jest nasza piosenka dnia.
1: Wracamy bardzo chętnie do włoskiej piosenki dnia. Noemi i tu Cosa Fai Questa Sera.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Kolejna propozycja na maksa słoneczna. To się dziś przyda na Dolnym Śląsku, bo jest naprawdę deszczowo. Otrzymana z Łomnicy. The Bausa, I Wanna.

0: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Okres koncertowy już powoli się kończy, a wraz z jego końcem zaczyna się czas, kiedy przychodzą do nas świetne koncertowe ogłoszenia. Już kilka na koncie tych polskich i festiwali, i nie tylko, też solowych tras mamy. Między innymi Tame Impala, główny headliner tego przyszłorocznego openera. Do tej pory mamy tylko jego w line-upie, ale to już jest na pewno dobra informacja, bo jego tegoroczny koncert w Gliwicach naprawdę cieszył się dużym uznaniem. Kolejne bardzo przyjemne koncertowe ogłoszenie, bo w dużej mierze związane z Dolnym Śląskiem. James Blunt, on szykuje się do premiery swojego nowego albumu, a wraz z premierą już wiosną wyruszy w trasę koncertową, no i w marcu zawita na Dolny Śląsk, co ciekawe. Zazwyczaj te właśnie światowe gwiazdy wybierają sobie Warszawę jako ten polski koncertowy przystanek, ale James Blunt postanowił wyruszyć na Dolny Śląsk, zagra w hali stulecia. Kolejne ogłoszenia to m.in. Harry Styles, o czym dziś już mówiliśmy. W Polsce niestety nie wystąpi, ale za to rozszerzył nieco europejską trasę, m.in. pojawi się Madryt, Rzym, Paryż, Berlin, więc można coś dla siebie zdecydowanie wybrać. Sombr, artysta, który w tym roku wystąpił w Polsce na Torwarze, po raz kolejny wyrusza w trasę europejską. No i co ciekawe, nie wystąpi w Polsce, ale już spekulacje są na ten temat, ponieważ wydawać by się mogło, że ma okienko na openera, jeżeli chodzi o daty koncertów, więc być może to on będzie tegorocznym kolejnym headlinerem. Kto wie? A my właśnie teraz sięgamy po jego repertuar. Sombr i My Body Isn't Ready.
0: Muzyczne radio. Best of.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Aktualnie główne utrudnienie na Dolnym Śląsku na Podkacie na drodze S8 jadąc w kierunku Wrocławia. Między węzłem Oleśnica Północ a węzłem Oleśnica Wschód doszło do kolizji. Pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne i na ten moment droga jest całkowicie zablokowana. Zalecany jest objazd na węźle Szczodrów i kierowanie się przez drogi lokalne. Przewidywany czas jeszcze tego utrudnienia to około godziny. Patrzymy na inne główne trasy, A4 na ten moment bez większego natężenia ruchu i z A4 jadąc w kierunki przeróżne również zrobicie to bez większych utrudnień. W tym momencie nie ma informacji o jakichś innych poważniejszych wypadkach.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: Po reklamie.

0: for another. Niezapomniana grupa One Direction i ich najsłynniejszy cover One Way or Another.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Wraca do nas Daria Marks i Melodia.

Kolejne nagranie od Michała, który pozdrawia wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia i poleca piosenkę, która powinna poprawić wszystkim humor. Mr. Big i To Be With You.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Za 5 minut godzina 14 kończymy tę godzinę grania na życzenie z piosenką Marchewkowe pole. Tuż po godzinie 14 wrócimy do Was z kolejnymi muzycznymi propozycjami. Czekamy na nie cały czas na naszym radiowym Facebooku. Wysyłajcie maile na emisja@muzycznyradio.pl. Dzwońcie 757-646-646 albo nagrywajcie głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia.

0: Drodzy Legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnic.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 14.
2: Czas na wiadomości.
4: Rosyjskie drony tuż przy granicy z Polską. MSWiA monitoruje sytuację. Także Litwa bacznie śledzi sytuację. Zamknęła lotnisko. Pochylające się nad jezdnią drzewo miało być wycięte, zostało drzewem roku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie ataki przy polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Nikt nie ucierpiał, a wśród pasażerów nie było Polaków. Pociąg z Kijowa został już przyjęty przez polskich kolejarzy i ruszył w drogę do stacji końcowej, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego Intercity.
5: Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przyjęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
4: Wcześniej zaatakowana została na Ukrainie ciężarówka nieopodal stacji benzynowej 800 metrów przed granicą z Polską. Rosyjskie ataki zakłóciły dziś także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Taniej za wypożyczenie roweru elektrycznego we Wrocławiu już nie 59, a 29 groszy kosztuje tam minuta jazdy. Niższa cena będzie obowiązywać do końca listopada. W tym czasie do wypożyczenia dostępnych jest to 50 elektryków więcej, co oznacza, że na ulicach Wrocławia jest ich teraz 150, bo jesienią elektryki mogą się lepiej sprawdzić przy na przykład silnych wiatrach, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
6: Pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
4: Lokalizację dostępnych elektryków można sprawdzić w aplikacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Charakterystycznie pochylona, słynna już falenicka sosna została wybrana warszawskim drzewem roku w tegorocznym plebiscycie, poinformował Zarząd Zieleni. Wyginające się nad jezdnią drzewo jest jednym z symboli stołecznej dzielnicy Wawer. Groziła mu nawet wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosnę udało się obronić, a miejscy radni nadali jej status pomnika przyrody. Dzięki nowemu tytułowi drzewo dostanie pamiątkową tabliczkę, będzie też reprezentować Warszawę w ogólnopolskim konkursie na drzewo roku.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
5: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: 10 minut po godzinie 14. Muzyczne Radio. Granie na życzenie cały czas trwa. Przypominamy, że po wasze propozycje sięgać będziemy do godziny 15, a więc czasu coraz mniej. Miejsca w playliście również coraz mniej, więc jeśli ktoś jeszcze chciałby usłyszeć swoje jakieś ulubione nagranie na naszej antenie, niech koniecznie daje znać na naszym radiowym Facebooku, niech pisze do nas maila, na przykład na emisja@muzyczneradio.pl. Nagrać można również głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia. A my tak sobie już myślimy, że za tydzień o tej porze będziemy na pewno wspominać koncert, który się odbędzie w Jeleniej Górze. Zwłaszcza ci, którzy wybiorą się na Festiwal Światła do Cieplic. W tym roku między innymi w piątek wystąpi grupa Problem, a w sobotę Zalian, czyli artystka, która naprawdę w tym roku daje czadu, to mało powiedziane. Była w Orkiestrze Męskiego Grania i grała na najlepszych polskich muzycznych festiwalach. Wydaje też świetne piosenki, tak jak Kochaj Mnie. No i tak się składa, że właśnie ona za tydzień wystąpi w Cieplicach. Dodatkowo tuż po niej pojawi się Piotr Rogucki, a co ciekawe, ci artyści mają coś ze sobą wspólnego, mają wspólny numer, który dziś polecamy wam jako pasmo Best Of. Nie mam dla ciebie nic.
0: Best Of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Szkoda, że już razem nie koncertują, razem nie komponują Maneskin i Begin.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Propozycja od Arkadiusza. Melanie C. I turn to you.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący i nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Reklama. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
3: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Po reklamie.

0: Wilki i niezapomniana Baśka. Bardzo przyjemnie zrobiło się na naszej antenie, a już teraz zrobi się zdecydowanie britpopowo.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Jaki to jest dobry czas na bycie fanem zespołu Oasis. Jeszcze 3 lata temu wydawało się to absolutnie niemożliwe, ale stało się. Bracia Gallagherowie się pogodzili w 2024. Ogłosili trasę, którą już zakończyli w roku 2025. W tym roku, dosłownie kilka dni temu, pojawili się na wielkich ekranach w kinach z dokumentem Don't Look Back in Anger. Świetna produkcja, którą polecić można każdemu, nawet osobom, które nie przepadają jakoś bardzo za zespołem, ponieważ jest to bardzo dobrze zrobiony, bardzo ciekawie zrobiony dokument, który trwa nieco ponad 2 godziny, a ma się wrażenie, jakby trwał zdecydowanie za krótko. W tym dokumencie nie pojawiają się tylko sceny z zakończonej trasy, ale również próby, co na pewno ciekawiło bardzo fanów i nie tylko, jak wyglądała relacja braci Gallagherów po 15 latach tak naprawdę, z tego co wiadomo, bez żadnego słowa. Na ten moment bracia Gallagherowie są w bardzo dobrych relacjach, nawet w filmie pada zdanie, że wysyłają sobie nawet śmieszne filmiki i nigdy przez całe życie nie mieli tak dobrego kontaktu jak teraz. Cieszy to na pewno fanów, którzy już swoje wyczekali, jeżeli chodzi o ich koncerty. No i tak się składa, że jutro jest również ważna data, ponieważ kilka dni temu w nocy nad stadionem w Manchesterze, rodzinnym mieście braci Gallagherów, drony wystrzeliły w górę i pokazały ikoniczne logo Oasis, następnie datę 14 września, a następnie godzinę 16 czasu brytyjskiego, czyli u nas to będzie godzina 17. Jutro o 17 jakieś duże newsy. No i też przez kilka dni bracia Gallagherowie dodawali na media społecznościowe filmiki, które miały poniekąd pokazać, gdzie wybiorą się w przyszłym roku na trasę. Polska na ten moment pominięta. Może jeszcze coś się w tym temacie zmieni, ale raczej lepiej być sceptycznym. Na pewno pojawi się Rzym, na pewno pojawią się Wyspy, pojawi się Wielka Brytania w ilości zdecydowanie hurtowej. Pojawi się Monachium z tego co wiadomo. Czekamy więc już na oficjalne potwierdzenie tych miejsc. No a z tej okazji, że to jest naprawdę dobry czas dla zespołu Oasis, przypominamy wielki hit Hello, którym bracia Gallagherowie witali się rok temu na trasie.

0: wymowne i bardzo aktualne. Good to be back. Dobrze być z powrotem. Bardzo dobrze, że się pogodzili. Bardzo dobrze, że coś tam razem tworzą, razem koncertują. Oby tylko z tych ogłoszeń za bardzo portfel nie płakał.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Zmieniamy totalnie klimat. Milky Chance, Synchronize.

0: Reklama. Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
1: 19 września. Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro. Wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Po raz ostatni w roli naszego niedzielnego hit typu pojawia się Daria Marks i Melodia. Co?

Za 15 minut godzina 15. Powoli kończy się nasze dzisiejsze granie na życzenie. Kolejna propozycja jest od Wiesława z dedykacją dla Elżbiety i z podziękowaniem za wspólnie spędzony urlop. No i z prośbą o jakąś słoneczną piosenkę. To chyba bardziej słonecznie i bardziej letnio już się nie da. Sunshine Reggae.

9 minut zostało do godziny 15. Kończymy nasze dzisiejsze granie na życzenie na zakończenie tego wydania właśnie piosenek na życzenie. Pet Shop Boys i It's a Sin oraz Paweł Domagała i Wystarczy Ja. Tuż po godzinie 15 zmieniamy klimaty, zmieniamy rytmy, bo rozpocznie się nasze niedzielne wydanie festiwalu pełnego wakacyjnych hitów. Nie może Was zabraknąć.

0: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
3: Premier na popołudnie zwołał odprawę służb w związku z rosyjskimi dronami. Pożar na chorwackiej wyspie, ewakuowani mieszkańcy i turyści. Prawdziwe przedmioty z Titanica można obejrzeć z bliska w Katowicach. Agnieszka Trojanowska, BIS. O 17:00 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów z inicjatywy premiera Donalda Tuska. To odpowiedź na rosyjskie nocne ataki tuż przy granicy z Polską. W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwca, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Inny 800 metrów w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. W pociągu relacji Kijów-Warszawa zaatakowanym przez rosyjski dron nie było polskich pasażerów. W ataku nikt nie ucierpiał. Ponad 200 osób ewakuowano z chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Ogień strawił tam 3,5 tysiąca hektarów lasów. W nocy płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna i w okolicach, dlatego mieszkańcy i turyści musieli niezwłocznie opuścić wyspę. Leży ona na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Pożar trwa od czwartku, ale po dzisiejszej trudnej nocy sytuacja zaczyna się poprawiać. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
4: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku, na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
3: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na prawdziwym Titaniku. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
2: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Po reklamie.
5: Festiwal hitów w Muzycznym Radiu.
6: San Francisco.

0: Belle i Faruko Santorini, pojawia się taki hit i już wiadomo, że to...
1: Festiwal Hitów.
0: Festiwal Hitów w Muzycznym Radiu już wystartował. Mamy 14 minut po godzinie 15. To odpowiednia pora, żeby już teraz pożegnać się z naszą piosenką dnia, po której oczywiście wrócimy do tych najlepszych hitów. Noemi i tu Cosa Fai Che Sta Sera.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: Po reklamie. Pogoda.
2: Nie da się ukryć, że lato już powoli się kończy. W pogodzie to zdecydowanie widać na Dolnym Śląsku. Na pewno. Dziś było dość deszczowo i jeszcze będzie na pewno w godzinach wieczornych. Dodatkowo poniedziałek ma być tym najbardziej deszczowym dniem w nadchodzącym tygodniu, a od wtorku już sporo słońca, a termometry będą wskazywały nawet do 20 stopni. A dziś już na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 stopni, ciśnienie w tendencji spadkowej. Na ten moment wynosi 1019 hektopaskali.
3: Festiwal hitów.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Cały czas utrudnienia na podkacie jadąc drogą S8 w kierunku Wrocławia. Między węzłem Oleśnica Północ a węzłem Oleśnica Wschód. Tam pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne i cały czas w tamtym miejscu jezdnia jest zablokowana. Jedna osoba jest ranna. Przewidywany czas jeszcze tego utrudnienia to najbliższa godzina przynajmniej. Zalecany jest objazd na węźle Szczodrów, no i kierowanie się przez drogi lokalne, ponieważ droga jest całkowicie cały czas zablokowana. Innych utrudnień na Dolnym Śląsku nie napotkacie i jadąc z Dolnego Śląska aktualnie w różne strony Polski też przejedziecie bez większych problemów.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
3: Po reklamie.
0: Festiwal hitów.
4: W muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno.

Chase in the Sun, absolutny klubowy klasyk, a przed nami artysta, bez którego taka klubowa impreza odbyć się nie może. ATB, to on w tym roku dość porządnie będzie koncertował w Polsce. Już pierwszy koncert z tegorocznej trasy w Polsce za nim. Bydgoszcz, 28 dzień sierpnia, to już za nami, a przed nami na pewno 25 września Kraków, Szczecin 26 września. No i to, co nas na pewno najbardziej interesuje, czyli Wrocław, już niedługo, bo 3 października, bilety jeszcze cały czas na koncert ATB w sprzedaży.

0: Reklama. Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 16.
2: Czas na wiadomości.
3: Nie było Polaków w pociągu zaatakowanym przez rosyjski dron. Za godzinę premier zwołał odprawę służb. Będą też ministrowie. 9 dni smakowania wina w Zielonej Górze. Słynne winobranie ma też swoją ciemną stronę. Agnieszka Trojanowska-Bis. W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który na terenie Ukrainy przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, nie ma polskich pasażerów, poinformowała spółka PKP Intercity. W ataku nikt nie ucierpiał. Rosyjski dron uderzył też w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki, a za godzinę na 17:00 premier w związku z wydarzeniami wokół granicy zwołał odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wezmą także ministrowie. Dziś nad ranem rosyjskie uderzenie z powietrza zaalarmowało mieszkańców miejscowości po polskiej stronie. W 5 powiatach i mieście Chełm zawyły syreny, bo zagrożenie było realne, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Gorszewski.
4: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
3: Ukraińska armia podała, że strąciła większość z 450 dronów i rakiet użytych dziś do ataku przez Rosję. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski, zapewnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Zielonej Górze kończy się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. W centrum miasta mieszkańcy i turyści próbują od kilku dni napojów od setek wystawców.
5: Perfekcyjne. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
6: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie, wyśmienite.
7: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
6: Zdanie.
3: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic. Festiwal winobrania to coroczna tradycja odbywająca się we wrześniu. Ciemną stroną imprezy są nietrzeźwi pacjenci, którzy trafiają na szpitalne SOR-y. W tym roku w pierwszych dniach imprezy na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, z czego 25 było w stanie upojenia alkoholowego.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
8: Festiwal hitów w Muzycznym Radiu.
9: Wracamy do niedzielnego wydania właśnie tego programu. Tu usłyszycie najlepsze taneczne, klubowe hity. Przed nami jeden z nich, Komodo.

0: Festiwal hitów
1: w muzycznym radiu.
0: Reklama. 19 września. Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Otek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro. Wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Po reklamie.

0: Najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Za nami Lizot i Bonnie M. Piosenka Daddy Cool w totalnie nowej wersji, bardzo przyjemnej, przyznacie na pewno. A przed nami teraz zespół The Killers. Oni kojarzą się z rockowym brzmieniem, a ich piosenka Human to chyba ich największy hit, który był singlem i w sumie nadal jest singlem, który zapowiadał ich czwarty studyjny album. Tak się składa, że w czasie, kiedy wydali właśnie piosenkę Human, ona po chwili dostała swoje drugie życie za sprawą Ferry Corstena, który postanowił odświeżyć hit i zrobić z niego dance'ową perełkę. Właśnie to polecamy teraz.

0: One Way Ticket w totalnie nowej wersji.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Czas na najlepsze muzyczne wspomnienia, te klubowe na pewno. Rok 2005, Aino Corrida.

0: Out of Touch w totalnie innej wersji. To jest festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. No już nie takich wakacyjnych, ale letnich na pewno. 26 minut po godzinie 16. Już za moment wracamy do Was z prognozą pogody.
1: Reklama.
2: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
1: Po reklamie. Pogoda.
0: Nie da się ukryć, bardzo pochmurnie jest na Dolnym Śląsku dziś. Było deszczowo i jeszcze na pewno będzie w tych godzinach głównie wieczornych i godzinach późnego popołudnia. Z niezbyt dobrych informacji poniedziałek również szykuje się na maksa deszczowy na Dolnym Śląsku, ale za to wtorek wtedy dużo słońca i na dodatek 20 stopni. Dziś maksymalnie jeszcze 17 stopni zobaczymy na termometrach.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Czas na wspomnienia, które mają 3 lata dopiero, ale na pewno doskonale znacie ten hit, bo królował w wakacje 3 lata temu The Colors Italo Disco.

0: Vox i Bana nowy song, ale jest to mashup, jest to wersja od Wet Fingers.
1: Festiwal hitów.
0: Teraz też na pewno zrobi się przyjemnie na naszej antenie, bo przed nami Elvis Presley, ale w towarzystwie, uwaga, uwaga, Britney Spears.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: Romantic i Opa Opa, nagranie, które na pewno większości z nas kojarzy się z bardzo słonecznymi wakacjami.
1: Festiwal hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.
0: Oczywiście, bo inaczej po prostu tego programu słuchać się nie da, tylko i wyłącznie głośno. A teraz przenosimy się myślami, ho ho ho, bardzo daleko, do roku 1962. 5 października to właśnie wtedy ukazał się debiutancki singiel legendarnej grupy z Liverpoolu, grupy The Beatles, Love Me Do. Świetny debiut, który tak naprawdę już ugruntował im pozycję na lata. The Beatles Are Back, taki projekt powstał jakiś czas temu, no i właśnie on zrobił totalną reinterpretację tego hitu, ale zostawiając to, co w nim najważniejsze, czyli świetny refren. The Beatles Are Back, Love Me Do w bardzo ciekawej wersji już teraz.

0: najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
1: 4 minuty zostały nam do godziny 17, więc niedzielne wydanie festiwalu pełnego wakacyjnych hitów powoli już się kończy, a za rogiem już czeka na nas program To Będzie Grane, czyli najbardziej premierowy program, w którym będziemy polecać wam absolutne najlepsze nowości. To już u nas za moment, a na zakończenie festiwalu nie mogło być inaczej. Pojawi się teraz David Guetta w towarzystwie Bebe Rexha.
0: Festiwal hitów.

0: Reklama.
1: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 17.
1: Czas na wiadomości.
3: Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich, spadł z kilku metrów. Służby gotowe na specjalną odprawę, którą zwołał premier. Japonia ma już kwalifikacje, o to samo walczą polscy siatkarze. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Tatrach Wysokich zginął dziś 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Jego upadek zgłosił przed południem przypadkowy świadek. Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Rosyjskie ataki na Ukrainę dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków, powiedział w Kijowie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. I jak dodał, jest to ostateczny dowód, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Właśnie teraz rozpoczyna się zwołana przez premiera specjalna odprawa służb w tej sprawie. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych salach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
4: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
3: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Siatkarze Japonii triumfowali w Mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W finale ekipa gospodarzy pokonała Iran 3-0. W trwających Mistrzostwach Europy z udziałem reprezentacji Polski zwycięzca również zdobędzie bezpośrednią kwalifikację do turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Polska broni tytułu. Póki co na dwa spotkania odniosła dwa zwycięstwa. Dziś przed Polakami spotkanie z Macedonią Północną, to już za godzinę, ale prawdziwą próbą siły będą dwa kolejne mecze z Ukrainą i Bułgarią.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Muzyczne Radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.
5: Czas na cotygodniowe spotkanie z premierami i nowościami w Muzycznym Radiu. Zaczyna się ono właśnie teraz. Na początek Rubix i Hidden Channel. Signal detected. Channel unknown. Know that just your scream.

0: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Ellie Goulding i bardzo chwytliwe For Your Entertainment. To na pewno będzie grane w muzycznym radiu, tak samo jak świetne polskie nowości. Wśród nich duet znakomity. Mrozu i bracia Kacperczyk, w zasadzie jest to trio, bo braci jest dwóch. Wszystko, czego chciałem, to jest nagranie, które już kojarzyć możecie z fali muzycznego radia, czy z Hit Planety, czy z listy top30.pl. No i na pewno w nadchodzącym tygodniu nie zabraknie tej piosenki na falach muzycznego radia, tym bardziej, że w przyszłym tygodniu ma ukazać się album, który zapowiada właśnie singiel Wszystko, czego chciałem. Mrozu szykuje się do premiery, 18 września już ma ukazać się cały krążek, no a słysząc piosenkę Wszystko, czego chciałem, czy nie ma miejsca jak dom, czyli utwory, które na pewno znajdą swoje miejsce na tej płycie, wydaje się, że to będzie bardzo letnie i słoneczne wydawnictwo.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Będzie nowy album Take That, to już potwierdzona informacja. To będzie 10. w karierze zespołu album. Album ma się nazywać Dreamers, a singiel, który go zapowiada, to Feel My Love, w którym mogliście usłyszeć również gościnnie Michaela Patricka Kelly'ego.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: Czas na artystę, który naprawdę dobrze sobie radzi ze swoją karierą. Alex Warren zaczynał od piosenki Ordinary, która stała się absolutnym wiralem i tak co jakiś czas wydaje bardzo dobrą muzykę. Fever Dreams na pewno doskonale pamiętacie, a teraz przedstawiamy Immortalize.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Niedziela dość spokojna, jeżeli chodzi o główne drogi, główne trasy na Dolnym Śląsku i nie tylko. Na ten moment delikatne utrudnienia możecie napotkać jadąc w kierunku Zgorzelca. Autostradą A4 między węzłem Chojnów a węzłem Lubiatów. Awaria pojazdu osobowego, zablokowany tam jest prawy pas ruchu. Ruch odbywa się więc pasem lewym. To jedyne utrudnienie na ten moment aktualnie na trasach Dolnego Śląska, a na innych głównych trasach Polski również na ten moment bez większych utrudnień.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: K391, Call Me Up. Świetne nagranie, które na pewno będzie często pojawiało się w nadchodzącym tygodniu w muzycznym radiu. My zbliżamy się już wielkimi krokami do godziny 18. Wtedy przywita się z Wami Maciej Wowkę, no i powróci program Best Of. Marta Wojtunik, ja dziękuję Wam za wspólnie spędzoną niedzielę. Słyszymy się już jutro i życzę Wam dobrej końcówki weekendu, no i jeszcze lepszego tygodnia.
1: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Valencia.
1: Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie. W nowym miejscu. Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance.
3: The State of Trance.
1: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 18.
1: Czas na wiadomości.
5: Polski premier mówi, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje młody polski turysta. Pegazy gotowe, Opole czeka na kandydatów do tej nagrody. Agnieszka Trojanowska, BIS. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, podkreślił premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
6: To, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie.
5: Dziś nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko poderwało myśliwce. W tym samym czasie pociąg z ważnymi europejskimi politykami został ewakuowany przy polskiej granicy z powodu alarmu dronowego. Pociąg jechał z Kijowa, podróżowali nim m.in. były brytyjski premier Boris Johnson i doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Günther Sauter, a także inni europejscy politycy i dyplomaci. Nie żyje 36-letni polski turysta odnaleziony po słowackiej części Tatry. Mężczyzna spadł dziś z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy, którzy przylecieli na miejsce na pokładzie śmigłowca medycznego, odnaleźli jego ciało i zabrali do Starego Smokowca. Na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. To także Polak, 40-letni, który został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznych Pegazów, nagród Opola przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Artyści działający na rzecz miasta mogą zostać nagrodzeni w 6 różnych kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
7: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
5: W tym roku Pegazy zostaną rozdane po raz 30. Nabór kandydatów potrwa do końca września.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Prawda, że pięknie brzmi. To nasz numer jeden na liście DMC. Pierwsze miejsce od piątku Goodbye My Love i tydzień temu też. Zobaczymy, jak w tym tygodniu będzie głosowanie na muzyczne radio.pl. 7 minut po 18. Maciej, bo witajcie. Podkręcamy głośność, otwieramy szerzej drzwi do świata trensu i lecimy sobie dalej. Niech muzyka prowadzi was do północy z muzycznym radiem. Gramy jak w transie, za chwileczkę DMC News i wiele świeżych, dobrych rytmów, które warto odsłuchać z wielu powodów.
1: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w górach izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: A zatem, moi drodzy, feel the beat. Niech serducho bije szybciej, bas pracuje. O to chodzi w wieczornym programie. Lecimy na pełnej mocy. Żadnych hamulców. Żadnych przerw. Klubowy klimat.

0: Aleńki, fragment dzisiejszego gramy jak w transie. A teraz kwadrans po 18.
1: DMC News
0: przedstawia Tom Dudz.
2: DMC News jak zawsze o tej porze w blokach startowych, zatem podkręćcie swoje głośniki na maksa, bo powoli startujemy. A dziś jesteśmy w towarzystwie Tiesto, który podzielił się swoją wizją idealnego festiwalowego line-upu. David Morales mówi stanowcze nie krótkim DJ-skim setom. A na koniec, no właśnie na koniec, jeszcze raz Tiesto i wielka, naprawdę wielka niespodzianka dla polskich fanów. Koniecznie zostańcie z nami, DMC News, witamy i zapraszamy.
1: DMC News.
2: Podczas festiwalu Cream Fields Tiesto podzielił się swoją wizją idealnego festiwalowego line-upu. W rozmowie z Capital Dance artysta całkowicie zrezygnował z obstawiania współczesnych mainstreamowych gwiazd. Zamiast tego postawił na dwie absolutne legendy sceny klubowej oraz z dużym przymrużeniem oka na samego siebie jako muzyczne spoiwo. Jako pierwsze nazwisko z ust Holendra padł nie kto inny jak tylko, uwaga, uwaga, Carl Cox. Ponieważ to niesamowita legenda, która zawsze dostarcza sety najwyższej jakości. Bardzo chciałbym mieć go w składzie, wyznał Tiesto. Jako drugiego artystę Tiesto wskazał pioniera niemieckiej sceny techno, Svena Vatta. Ponieważ jest to mój bohater wszechczasów, zainspirował mnie tak bardzo i wciąż absolutnie, po prostu wymiata, wyjaśnił Holender. Trzecie miejsce w zestawieniu holenderski DJ z szerokim uśmiechem na twarzy zarezerwował dla kogo? Dla samego siebie. Tym trzecim powinienem być ja. Podoba mi się to rozwiązanie. Mogę być takim spoiwem pomiędzy nimi. Kiedy Sven pójdzie za bardzo w jedną stronę, ściągnę go z powrotem, a kiedy Carl Cox ucieknie w drugą, ja utrzymam to wszystko w całości między naszą trójką, żartował Tiesto.
1: DMC News.
2: Teraz u nas David Morales i jego optyka na występy DJ-ów na żywo. Współczesny rynek klubowy zdominowały krótkie, skondensowane występy gwiazd. David Morales, absolutna legenda sceny house, mówi temu trendowi stanowcze nie. Zdobywca nagrody Grammy, jedna z najważniejszych postaci w historii nowojorskiej muzyki klubowej, opublikował na swoim profilu pełen nostalgii wpis. Artysta zwraca uwagę na fundamentalną zmianę w etosie DJingu. Kiedyś kluczem do sukcesu była selekcja, cierpliwość i budowanie unikalnej relacji z lokalną społecznością. Najmocniejszy punkt manifestu Moralesa uderza jednak w obecne standardy festiwalowe i klubowe, w których czas występu artysty rzadko przekracza 120 minut. Dla weterana, który budował house'ową scenę u boku samego Frankiego Knucklesa, taka formuła jest zaprzeczeniem sztuki DJ-skiej. Mam dosyć tych godzinnych setów, w których nie ma czasu na eksperymenty. Pochodzę z czasów, w których zabierało się ludzi w muzyczną podróż, deklaruje artysta. Nie da się ukryć, że krótkie sety często zmuszają artystów do grania samych pewniaków i największych hitów, co skutecznie zabija element niespodzianki. Na szczęście David Morales nie ogranicza się tylko do narzekania. Artysta prowadzi rezydenturę w Pikes na Ibizie, gdzie od kwietnia do października gra regularne 6-godzinne sety. Prawdziwym świętem dla fanów klasycznych brzmień będzie jego comiesięczna rezydentura w Refuge na Brooklynie, gdzie Morales zapowiedział spektakularne 12-godzinne sety bez przerwy.
1: DMC News.
2: Na koniec, no właśnie na koniec, wielka niespodzianka dla polskich fanów Tiesto. Prośby zostały wysłuchane. Tiesto, żywa legenda światowej elektroniki, wystąpi w Polsce w ramach Warsaw Music Festival. Artysta zagra w uwielbianej i wyczekiwanej przez fanów od lat formule in concert. Przygotujcie się na wielką moc wrażeń. Nikomu, kto interesuje się muzyką elektroniczną, nie trzeba przedstawiać sylwetki Holendra, jeden z najbardziej utytułowanych DJ-ów i producentów w historii, autor przełomowych numerów oraz albumów, a przede wszystkim postać, która od dekad przesuwa gatunkowe granice i nie tylko. Niewielu jest DJ-ów i producentów, którzy mogą równać się dorobkiem artystycznym z Holendrem, jednak on nie musi już niczego nikomu udowadniać. Tiesto to niezaprzeczalna ikona, a każdy jego występ na żywo to potwierdzenie, że bycie na szczycie po przeszło 30 latach pełnej sukcesów kariery nie jest dziełem choćby najmniejszego przypadku. Tiesto zawita do Polski w wyjątkowej formule. Koncert to całkowicie skupiony na artyście format, w ramach którego każdy element dedykowany jest maksymalizacji wrażeń czerpanych ze spotkania z Tiesto i jego muzyką. Począwszy od samej selekcji utworów, sposobu ich prezentacji oraz specjalnie zaprojektowanej sceny i zaawansowanej produkcji scenotechnicznej, aż po oprawę wizualną. In Concert to święto fanów Holendra i perła w koronie jego długoletniej kariery. Tym bardziej cieszy fakt, że ekipie TME, organizatorom Warsaw Music Festival, udało się przekonać Tisa do występu w takim właśnie wydaniu. Przypomnijmy, Tiesto zagra w ramach Warsaw Music Festival 19 czerwca przyszłego roku. Miejscem wydarzenia będzie Stadion Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej. Sprzedaż biletów rozpocznie się w poniedziałek 14 września o godzinie 19. To co? Szczęśliwi, prawda? My także, zatem czas na mistrza. Jego wysokość Tiesto tu i teraz przed wami.

Dobra, dobra, dobra. Elektronika ma tą moc, że potrafi zmienić atmosferę w jednej chwili. Smutno, źle, kilka dźwięków, rytm, melodia i nagle jesteśmy zupełnie gdzie indziej uśmiechnięci. I tak jest cel muzycznego radia. Tak jest, zostańcie z nami. Muzyczne radio do północy. Są takie utwory, które się słucha, ale są też takie, które się czuje.

Muzyczne Radio, tu nasza wieczorna elektronika bez granic. Nie ma skąd znaczenia tak naprawdę, skąd pochodzi numer, z jakiego klubu, festiwalu, liczą się emocje, które wywołuje. A ten wywołuje bardzo, bo najpierw był Italo Disco hitem, a później killerem klubowych parkietów. Dobrze, że Piotr nam przypomniał. Sunglasses at Night w remiksie pięknym, Bass Drivera. 7 minut do 19, Muzyczne Radio gra.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Do Warszawy dojechał trafiony przez drona pociąg z Kijowa. Polski turysta nie żyje, spadł z kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ostatni zwiedzający odwiedzili zamek, w którym pracował Kopernik. Teraz czas na remont. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do Warszawy dojechał po południu pociąg, który dziś został uderzony przez dron. Do ataku doszło tuż przed granicą z Polską, ale jeszcze po stronie ukraińskiej. Pociąg relacji Kijów-Warszawa został ewakuowany, a następnie trafiony bezzałogowcem w lokomotywę. Nikomu nic się nie stało, a wśród ani pasażerów, ani załogi nie było Polaków. Po godzinie 16 skład dotarł do stacji Warszawa Wschodnia. Sytuacja na przejściach granicznych z Ukrainą jest obecnie opanowana, a ruch odbywa się normalnie, poinformował podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa komendant Główny Straży Granicznej. Dodał, że wcześniej w związku z zagrożeniem atakami bezzałogowych statków powietrznych po stronie ukraińskiej okresowo odprawy na przejściach były wstrzymywane. Premier Donald Tusk zapowiedział, że praca przejść granicznych będzie miała w najbliższym czasie specjalny charakter.
3: Jak wiecie, atak czy próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie. Mieliśmy z tym do czynienia w Mołdawii, ale wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
2: Jak poinformował szef rządu, w najbliższych miesiącach współpraca przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, nie tylko na wypadek ataku. Tragedia z udziałem polskiego turysty w słowackich Tatrach. 36-latek spadł z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy na pokładzie śmigłowca medycznego przetransportowali jego ciało do Starego Smokowca. Ostatnie zwiedzanie zamku w Olsztynie zabrało tłumy chętnych. Gotycko-barokowy zamek Kapituły Warmińskiej będzie zamknięty od jutra przez co najmniej 3 lata dla zwiedzających. W tym czasie przejdzie gruntowny remont. Budowla ta to niezwykle cenny zabytek. Na początku XVI wieku mieszkał tu sam Mikołaj Kopernik, który był w nim najważniejszym urzędnikiem nazywanym administratorem dóbr kapitulnych. Po Koperniku w zamku zachowała się wyjątkowa pamiątka – tablica astronomiczna.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

wieczór z Muzycznym Radiem. Idealny moment, żeby pozwolić sobie na taką muzyczną podróż z Gladiatorem na przykład. I jakoś pojawia się do nagrania od razu. Wow, super, miód na uszy. Więcej komentarzy na muzycznerady.pl. To jest to. Kolejne godziny z elektroniką Muzycznego Radia przed nami. A teraz...

pierdas más tiempo. ¿Por qué

ta muzyka po prostu tak działa. Czasem wystarczy zamknąć, przymknąć oczy, pozwolić jej pofalować, moi drodzy, żeby przemówiła, poprowadziła. Rytm zabiera nas dalej. Melodia otwiera przestrzeń i codzienność nie jest już taka ważna. With me. Ralph Martin.

Oj, coś mi się wydaje, że ten klimacik musimy zmienić. Dlaczego? No bo niektórzy z was pod wpływem muzyki zabierają się do pracy, a zapominają, że niedzielna praca w zło się obraca. Także bardzo proszę, żadne lamelki Maciejka, tylko usiąść sobie, słuchaweczki, coś dobrego, przytulić i posłuchać. Zandt & Van Doorn nadciąga.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: To w pociąg towarowy, a nie pasażerski, uderzył dron przy granicy z Polską. Doprowadził do kolizji i uciekł. Policja szuka kierowcy. Trzeci mecz i trzecia wygrana. Polscy siatkarze bronią Mistrzostwa Europy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie służby poinformowały Polskę, że celem ataku rosyjskiego drona dziś rano w pobliżu polskiej granicy była lokomotywa, ale pociągu towarowego. Taką informację na specjalnej odprawie służb z szefem rządu przekazał komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan. Według wcześniejszych komunikatów polskiego i ukraińskiego przewoźnika kolejowego celem ataku miała być lokomotywa pociągu pasażerskiego relacji Warszawa-Kijów, który po południu dojechał do Warszawy.
3: To są nasze informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, która informacja jest informacją prawdziwą.
4: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
2: Mówili komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan, a odpowiadał premier Donald Tusk. Tymczasem premier na odprawie groził, że Rosjanie są gotowi użyć przeciwko Polsce groźniejszych niż dotąd środków, czyli dronów z napędem odrzutowym. Szef rządu dodał, że maksymalne przygotowanie do ewentualnych ataków pozwoli uniknąć dramatycznych zdarzeń. Policja szuka kierowcy, który uciekł z miejsca kolizji w Poznaniu na ulicy Baraniaka.
5: Na miejscu pojawił się przewodnik z psem służbowym, był również technik, który wykonywał oględziny pojazdu. I teraz robimy wszystko, żeby jak najszybciej zidentyfikować tego kierowcę, tak żebyśmy mogli wyjaśnić, co dokładnie tam się stało.
2: Mówił nadkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Polscy siatkarze wygrali z Macedonią Północną 3-0 w swoim trzecim meczu grupy B Mistrzostw Europy i zostali liderem w swojej grupie z kompletem wygranych i punktów, a także bez straconego seta. Wcześniej wygrali z Portugalią i Izraelem. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro mają dzień wolny, a we wtorek zagrają z Ukrainą. W Nowym Jorku właśnie rusza finał mężczyzn US Open. Walczą Aleksander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca, bez końca. Festiwal hitów.

jeden z klasyków programu Dance Mix Charts w naszym festiwalu hitów. Jeśli lubicie muzykę, która potrafi zabrać was ponad codzienność, jeśli kochacie elektronikę i klubowy klimat, jesteście w najlepszym miejscu. Muzyczne Radio. Zapraszamy do północy. Stańcie z nami, a wiele będzie muzycznie wyjaśnione. Po 22 gramy jak w transie. A teraz... No a teraz... Kalkbrenner. Tyle, że... Fritz. Brat mistrza.

Muzyka cudów, prawda? Każdy z nas ma swój rytm, czasami szybki, czasami wolniejszy, spokojny, ale muzyka potrafi znaleźć go w odpowiednim momencie. Muzyczne radio. Klimatyczny niedzielny wieczór. Feel the beats.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: jeśli muzyka klubowa jest waszą ulubioną, dobry vibe też jest ważny dla was, to jesteście w dobrym miejscu w muzycznym radiu.
1: Festiwal hitów.

0: Muzyczne radio. Gramy. Gramy. Jak w transie. Reklama.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Gramy. Gramy. Jak w transie.

0: Reklama.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

Tu muzyczna radio, tu nasza wieczorna, niedzielna układanka. Alex Christiansen i Children. A w pogodzie jutro dużo słońca, ale też i deszczowo, 16 stopni. Noce tylko 8. Ciśnienie 1019 hektopaskali. Tak naprawdę od środy, już bez deszczu, dużo cieplej, 22-24 stopnie. Muzyczne radio.